0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł powiedz. To nie ma, bo 11 latach się przekazał.
2: Gdzie jest moja nagroda?

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: Melo. Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Literatura, pamięć i życie na emigracji były głównymi tematami spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Spotkanie odbyło się na ulicy Farnej 6 w Leonard Galerii. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Natomiast wierzę głęboko, tak jak mówiłem, spotykając się z młodymi ludźmi, że ten świat, który będzie, to będzie piękniejszy świat od tego, który teraz jest. Dlatego jest tytuł mojego tomu, którego nie było, ale który będzie.
5: To jest przepiękne zdanie, które też nawiązuje poniekąd do piosenki Man in the Mirror.
4: Tak.
5: If you wanna make a change, tak. Look in the mirror.
4: Tak.
5: Spójrz przede wszystkim na lustro, spójrz na siebie i zacznij od siebie.
4: Dokładnie, zgadzam się, Kuba, z tobą w 100%.
5: To jest ciekawe w twoich publikacjach. I co mnie też skłonią do pewnej refleksji, bo wiadomo, po latach ludzie pewne rzeczy pamiętają tak, jak chcą pamiętać, a nie takie, jakie...
4: Pamięć jest zawodna, tak.
5: Na ile możemy właśnie tej własnej pamięci ufać, twoim zdaniem?
4: Nie ma trudnych pytań, są trudne odpowiedzi. Tak. To jest właśnie jedno z nich. Natomiast na ile możemy ufać? Na ile możemy ufać sobie przede wszystkim, ponieważ mówię to dlatego, że to jest właśnie budowa naszej struktury człowieczej. Jeśli potrafiliśmy się odnaleźć w najbardziej prostych rzeczach, no to stawiajmy sobie kolejne cele, kolejne przeszkody są po to, żeby je pokonywać przede wszystkim. No i nasza pamięć potrafi być zawodna, ale właśnie po to jest kultura i sztuka, żeby jednak tę chwilę obecną zawrzeć, czy to w formie obrazu, czy to w formie słowotwórstwa, jakkolwiek to nie brzmi. I wydaje mi się, że to jest właśnie, taka jest rola twórców. Ja nie mówię tutaj artystów, ponieważ też założyłem w Londynie takie stowarzyszenie autorów i twórców polskich w Wielkiej Brytanii. Celowo pomijając słowo jeszcze art, ponieważ większością ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam, oni nie chcą siebie nazywać nawet artystami. Oni po prostu tworzą. Z czego to wynika? Oni nie kończyli też żadnych uczelni sztuk pięknych i tak dalej. Oni po prostu mają to z siebie. I najpiękniejsze jest to, jak mogę odkryć, albo ci ludzie właściwie sami odkrywają sobie tę pozytywną cechę, żeby właśnie umieć tę chwilę obecną zawrzeć w formie sztuki. To jest najpiękniejsza nauka i najpiękniejsze, co mogło mnie dotychczas spotkać.
5: A pamiętasz formę sztuki, która wywarła na tobie największe wrażenie? Nie mówimy o samej poezji, ale może o muzyce, o obrazach.
4: To odniosę się do tego w ten sposób, że tak właściwie to ukształtowała mnie też muzyka, ale muzyka oczywiście z tekstem, co jest nieodłączne, przynajmniej dla mnie, chociaż we współczesnej muzyce, sam wiesz, że to wygląda bywa różnie. No i właściwie to się zaczęło od tych wyjazdów w wieku nastu lat nad jeziora, po prostu na ogniska, śpiewało się, zazwyczaj oczywiście połowa lat 80., czyli Edward Stachura plus jeszcze kilku innych znanych poetów. Ponica do kłębka, powolutku dochodziłem do tego, że no jest to wspaniała przygoda i początki to były jak w 100% chyba u innych, pisało się do tak zwanej szuflady, no ale na tym też się budowało troszeczkę swój warsztat, chociaż przyznam szczerze, że najpiękniejsze było to, że oczywiście skupiałem się na muzyce, żeby nie było, chociaż przystanąłem na harmonijce ustnej, co też jest zresztą przyjemne, bo...
5: Oczywiście, że tak.
4: Tak, ale akcent zawsze kładłem na tekst, na wersję pisaną i to było, to były te początki akurat. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w pewnym momencie skierowałem się, to zaznaczam, że to nie było oczywiście czasy komórek, nie było czegoś takiego. Miałem swoich dwóch mistrzów, Jana Lończuka świętej pamięci i Jerzego Binkowskiego, do których wychodziłem kilometry, dosłownie kilometry, oni mieli cierpliwość straszną do mnie, ponieważ patrząc na to, co pisałem wcześniej, to no, musieli mieć dużo cierpliwości i dobra, i miłości w sobie, dlatego chciałbym teraz oddać młodym ludziom to, co sam uzyskałem od nich, żeby to postrzeganie przez nich, przez tych młodych ludzi było odpowiednie, tylko że zaznaczam, że no, to są teraz troszeczkę łatwiejsze i trudniejsze czasy, bo o ile ja musiałem te kilometry wyrobić do nich i liczyć na ich dobro, na ich cierpliwość. O tyle teraz media społecznościowe tę drogę skracają, ale to, co zawsze mówię, żeby nie opierać się, broń Boże, na relacji czy na opiniach w mediach społecznościowych, ale to już jest inny temat zupełnie.
5: No, media społecznościowe, wydaje mi się, zakończyły kilka karier przedwcześnie.
4: Zdecydowanie tak. Tam można być inkognito, mówić coś bez imienia, nazwiska. Natomiast w szczególności ludzie, zazwyczaj no, ludzie zajmujący się sztuką, ja nie mówię tutaj młodzi czy starzy, no, to są troszeczkę bardziej wrażliwi. No i można bardzo łatwo skrzywdzić lub po prostu, to co przed chwilą powiedziałeś, zakończyć czyjąś być może piękną karierę.
5: Tak, niektórzy nie mają tego dystansu, który wydaje mi się, że w obecnej dobie mediów społecznościowych powinno mieć więcej osób niż ma.
4: No i spójrz, a my jesteśmy od tego właśnie, Kuba.
5: No właśnie, my jesteśmy od tego i ci wszyscy ludzie tutaj mają dystans.
4: Drodzy Państwo, muszę powiedzieć, bo Kuba jest dziennikarzem, ja również jestem dziennikarzem
5: do tego
4: w dużej mierze radiowym, także wiemy, a i oczywiście też działamy w mediach społecznościowych, więc wiemy to nie z teorii, ale z praktyki, prawda?
5: Oczywiście, tak. Że tak. Trzeba być obecnym, ale też trzeba być obecnym w dobrym smaku, czyli nie pokazywać, znaczy, to jest moje zdanie, nie pokazywać, co się dzisiaj pije rano albo co się je na śniadanie 24 na dobę,
4: no, jesteś...
5: a w dobrym smaku pokazywać to, co się robi.
4: Jesteś marzycielem, ale o, tak,
5: no,
4: zgodzę
5: tak,
4: się z tobą.
5: Troszeczkę
4: ja to
5: tak,
4: mogę
5: troszeczkę
4: sobie
5: tak.
4: Powiedzieć, że jestem kipisem, podobnie jak zresztą jak Leonard chyba, ale ty jesteś marzycielem.
5: Bardzo.
4: I chwała tobie.
5: Bardzo.
4: Bądź taki zawsze.
5: Darku, przejdziemy do... tego człowieka pomiędzy, bo pojawia się ten motyw człowieka pomiędzy, trochę między miejscami, przestrzeniami, ale też między, wydaje mi się, wersjami, swoimi wersjami samego siebie. Czy ty też jesteś troszeczkę człowiekiem pomiędzy?
4: Zdecydowanie tak, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy z nas jest po części jedni bardziej, drudzy mniej, jedni bardziej to zauważają, inni mniej, jedni w ogóle mogą nie zauważać tego, patrząc na świat współczesny, mogą się skupiać na innych walorach, bardziej powiedzmy sobie takich przyziemnych, no ale zdecydowanie tak, no każdy z nas jest w drodze pomiędzy punktem A a punktem B, natomiast jak postrzega tę drogę i w jaki sposób, czy ją określa, czy nie określa, no to już jest kwestia indywidualna każdego z nas, no ale właśnie tutaj wielkie brawa dla takich osób jak Leonard, że potrafią tę chwilę, którą mają w tym momencie uwiecznić w ten, a nie inny sposób, ponieważ to jest właśnie kultura, to jest nasza kultura, a my, tak jak wspominałem, Polacy, możemy się poszczycić tą duchowością od pokoleń, od wieków nawet można powiedzieć, więc możemy dużo powiedzieć na ten temat i nie mamy się absolutnie czego wstydzić.
5: Duchowością, patriotyzmem.
4: Mieszkając za granicą, wiem coś o tym, więc absolutnie jestem dumny z tego, gdzie się wychowałem, gdzie się ukształtowałem i Polska i kultura polska zawsze będzie w moim sercu.
5: A jak właśnie reagują Anglicy, jak mówisz, że jesteś z Polski? O! Wałęsa,
4: to zależy.
5: No
4: wiem, Wałęsa, kiełbasa, tak? Wódka. Nie, to troszeczkę się zmieniło, przyznam szczerze, ponieważ nie tylko Anglicy, ale oni odkrywają dopiero Polskę, bo dla nich, podobnie jak dla innych nacji zresztą w Europie Zachodniej, Polska to był taki zacofany kraj i właściwie większość z nich dalej tak uważa do momentu, kiedy sami nie dotkną tej polskości. No jak przyjadą, to już całkiem są zachwyceni tym wszystkim, co się dzieje, nie tylko Krakowem, zaznaczam. Ale no właśnie, pokazujemy, że można żyć inaczej, bezpieczniej, częstokroć przecież wielu Anglików przenosi się teraz do Polski, nie tylko zresztą Anglików i dla nich to jest coś pięknego, a może powiem teraz bardziej przyziemnego absolutnie. Zwykłe polskie sklepy nawet różnią się tym od wszystkich innych, że jest wszystko na swoim miejscu, czysto, pięknie i o ile 20 lat temu to właściwie to 100% tylko Polacy tam przychodzili, teraz tak pół na pół. Oni poznają, że jednak no my nie jesteśmy takimi zacofanymi, takim zacofanym ludem, że jednak potrafimy dbać o innych, że mamy piękną historię. Tutaj to już na inną odpowiedź, bo tu mogę troszeczkę też
5: pomyśleć. się na bardzo mamy czas.
4: Ponieważ no właśnie są takie proste rzeczy, których oni nie zauważali. Oni nas traktowali jeszcze do niedawna jako może tanią siłę roboczą, to może zbyt brutalnie, ale no, jako ludzi, którzy no, jednak nic sobą tak większego nie reprezentują. Oczywiście pomijając kilka znanych nazwisk najbardziej, ale przyznam szczerze, że ostatnimi czasy jest to coś pięknego, ponieważ tuż po przyjeździe, po 2004 roku, kiedy Europa się otworzyła na te nowe kraje, między innymi na

0: sprawy emigracyjne, politykę i tak dalej.
1: To jeszcze mamy kilka spotkań na pewno przed nami pasjonujących, tak. Ale też wydaje mi się wpłynęło na trochę na tą opinię żelazna kurtyna, pod którą byliśmy tyle lat.
0: No właśnie, tylko na kogo właśnie. To gorzej wpłynęło, bo teraz możemy powiedzieć.
1: Teraz oczywiście. Jesteśmy w takim miejscu, że możemy to pytanie zadać.
0: Zdecydowanie tak, ale tutaj wielki, wielki plus dla nas jako społeczeństwa, jako dla narodu, to, że potrafimy się zawsze jako Polacy odnaleźć i potrafimy radzić sobie w przeciwieństwie do innych. Mówię to z całą powagą, ponieważ możemy być dumni. Polak, jeśli nawet czegoś nie będzie potrafił wykonać, czy nie będzie potrafił zrobić, będzie się uczył. I to jest właśnie ten plus. To zaznaczam, że to nie chodzi tylko o Wielką Brytanię, ponieważ jak jeździłem na spotkania, czy w Wiedniu, w Rzymie, w krajach Beneluxu, Belgia, Holandia, wszędzie mniej więcej jest podobnie. Także możemy być dumni z tego, jacy jesteśmy. Oczywiście mamy swoje wady, zalety, ale kto ich nie ma?
1: Oczywiście, kto ich nie ma. Tom otwiera Wolna Republika Marzeń. Dlaczego właśnie ten utwór miał być początkiem całej publikacji?
0: Dlatego, że chciałem tutaj na samym wstępie, tak podobnie jak tutaj w przedostatniej mojej książce Nauka czytania pamięci, tam z kolei to się zaczyna od słów, kiedy mówię poeta, żeby wprowadzić czytelnika w ten świat równoległy, w mój świat równoległy, więc to jest oczywiście może troszeczkę górnolotne, może takie marzycielskie, ale z drugiej strony no troszeczkę uduchowienia chyba też nikomu nie zaszkodzi, a to, co tutaj piszę w tych pierwszych słowach tego wiersza, no właśnie pokazuje ścieżkę, którą będzie później czytelnik podążał. Więc to jest takie ukierunkowanie drugiej strony na to, co może być później zawartości.
1: Piszesz tam o odmowie chodzenia na skróty. Co dla ciebie właśnie oznacza to niechodzenie na skróty? Nie tylko w literaturze, ale też w życiu naszym codziennym.
0: To jest odwaga cywilna, żeby te przeszkody, które nas spotykają, pokonywać, bo one po to są przede wszystkim, a na skróty chodząc nic, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że nie doświadczymy tego, co powinniśmy doświadczyć, czyli oczywiście bólu, oczywiście radości, oczywiście westchnień, oczywiście spojrzeń. Wszystko, co nas czeka, to nas właśnie buduje. Ja po raz kolejny to powtarzam i wiem, że tak jest. No, na własnym doświadczeniu mogę to powiedzieć. I dlatego mówię, że to chodzenie na skróty nas ogranicza z wielu przeżyć, które są niezbędne do tego, żeby móc normalnie funkcjonować, stawiać czoła kolejnym nie tylko przeszkodom, ale po prostu rzeczywistości tej, która jaka jest. Natomiast ta rzeczywistość, która będzie, no mam nadzieję, że może być tylko i wyłącznie piękniejsza, ale tylko wtedy ona taka będzie, kiedy my sami od siebie zaczniemy budowanie tego świata przyszłego.
1: Bardzo często ja teraz tak uproszczę do tej właśnie drogi na skróty i drogi, którą powinniśmy podążać. Bardzo często ludzie wybierają tą pierwszą, bo się boją ze strachu, a idąc tą właściwą mogą przeżyć miliard innych.
0: Wiesz co, boją się albo po prostu są na tyle wygodni. Zauważ, że świat kształtuje nas teraz jako ludzi bardziej wygodnych. Mamy wiele rzeczy, których kiedyś nie było. My kiedyś musieliśmy sobie radzić w różnych dziedzinach życia w sposób bardziej, powiedzmy sobie, prosty, prymitywny, nie wiem, jak go zwał, to go zwał. Natomiast teraz wszystko mamy w zasięgu ręki. Tylko czy na pewno o to chodzi? Oczywiście, że wszystko jest dla ludzi. To jest rzecz jasna i oczywista. Natomiast wydaje mi się, że odrobina tego wysiłku nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Trzeba jednak stawić czoła temu, co nas otacza.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem, którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
0: Patrzymy i żyjemy czyim życiem, czyjeś rzeczywistością. Każdy ma swoją własną percepcję i własne postrzeganie świata, każdy ma swoje własne horyzonty. No tyle tylko, że trzeba

0: czasami pokazać, brutalnie mówiąc, palcem, zrób to, postaraj się, spróbuj. Jeśli nie spróbujesz, to nie odnajdziesz.
1: Jak to małe dziecko, jak nie dotkniesz, to się nie oparzysz. Nie?
0: Dokładnie.
1: Nie będziesz wiedział, że nie masz dotykać czajnika.
0: Dokładnie, pięknie to powiedziałeś.
1: W interpretacji tomu pojawiają się mocne nazwiska filozoficzne. Heideggera, Sartre, no Sartre, bardzo mocne nazwisko. Na ile właśnie ta filozofia wpływa na twoje pisanie? Ile właśnie ich samych jest w twojej twórczości?
0: Wiesz co, zacznijmy od Heideggera. Heidegger powiedział, że życie jest drogą ku śmierci, wolnym zabieraniem. Czyli taka brutalizacja tej filozoficznej myśli, ale tak jest. Właśnie ostatnimi czasy rozmawiałem z panią profesorą pewną i no właśnie ona dostrzegła w tym, co pisze, właśnie Heideggera, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o malarstwo, tutaj już chylę czoła przed Leonardem, ja z kolei się odnajduję bardziej u Hieronima Boscha, Albrechta Dürera, czyli to też no nie są to piękne pejzaże, to nie jest Wyspiański bynajmniej, tylko w każdym z nich są zawarte jakieś zagadki, jakieś właśnie są takie niuanse, które trzeba odkryć. Tak jak w naszym życiu. Wszystko, nie wszystko jest piękne, ładne, a wszystko, co nas spotyka, nawet te negatywne rzeczy, możemy jednak obrócić na tę stronę pozytywną. Tak właśnie jest wbrew pozorom u Hieronima Boscha, któremu zadedykowałem tutaj dwa wiersze, tak właściwie nawet.
1: A o tym Sartrze, co byś powiedział. Bardzo ciekawe właśnie to drugie nazwisko.
0: Wiesz co, to jest właśnie na tej samej zasadzie, którą teraz powiedziałem, że są ludzie, znamy przynajmniej ludzi z historii, którzy określali nasze dziedzictwo, nasze jestestwo na to, jakimi ludźmi byliśmy kiedyś, jakimi ludźmi możemy być w przyszłości, jakimi ludźmi jesteśmy teraz. Jeśli chodzi o tę osobowość, no właśnie on zrobił to w taki sposób, który do mnie akurat trafia. Ja nie mówię, że do Państwa musi też trafiać, ale od tego mamy swoją wizję postrzegania rzeczywistości, żeby się odnaleźć w tym. I o ile jedni do nas łatwiej mogą trafiać, drudzy trudniej, to tak czy inaczej, to o czym wspomniałeś, trzeba budować siebie w oparciu o znajomość faktów, o znajomość dziejów, znajomość historii, znajomość literatury. Nic nie pójdzie, tutaj na skróty nie pójdziemy. Jeśli pójdziemy na skróty, to nie poznamy tego po prostu. Nie poznamy Sartra, nie poznamy Boscha, nie poznamy Heideggera, nie poznamy innych ludzi. To jest po prostu to, że skoro jesteśmy tu i teraz, no to musimy postarać się zbudować nie tylko już siebie, chociaż od siebie zaczynamy zawsze i dlatego są książki, dlatego są obrazy, no ale właśnie po to, żeby móc coś przekazać innym. No bo my jesteśmy tu i teraz, oczywiście, no ale kiedyś to będzie właśnie na zasadach, którego nie było, więc musimy pozostawić coś potomnym.
1: Też chodzi o doświadczenie i to pozytywne i negatywne, które nas kształtuje każdego dnia.
0: Ale oczywiście, że tak. No, świat nie jest piękny, ale też nie jest brutalny, nie jest czarny, tylko i wyłącznie zaznaczam, bo potrafi być.
1: Co jest ważniejsze dla ciebie? To, co sam chcesz pokazać w wierszu, czy to, co czytelnik sam odkryje, zinterpretuje?
0: Pytanie bardzo dobre. Natomiast osoba, która cokolwiek tworzy, zaznaczam, oczywiście opinia drugiej strony jest bardzo ważna, bardzo istotna, to jest rzecz jasna, natomiast absolutnie nie można tworzyć z myślą taką, żeby się przypodobać komukolwiek, ponieważ nie oddamy w tym momencie własnego serca, własnego ducha, własnej wizji postrzegania rzeczywistości taką, jaką my postrzegamy. A w ten sposób też nie trafimy do tej grupy odbiorczej, na której nam też zależy, czyli do osób, które no, mają podobną wizję, podobnie patrzą na świat, podobnie patrzą na różne mechanizmy, które nas kształtują i którymi się posługujemy na co dzień. I tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy szczerzy, znów tutaj ta droga na skróty.
1: I pojawia się cyklicznie w naszej rozmowie.
0: Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Po prostu musimy być sami szczerzy ze sobą. Jeśli jesteśmy szczerzy z sobą, to inni będą też nas tak traktować.
1: Jesteś poetą, prozaikiem, ale również dziennikarzem. Jak te trzy sposoby posługiwania się słowem ze sobą współistnieją? Czy ten dziennikarz przeszkadza poecie, czy pomaga?
0: Zacznę od tego, że dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, ale dobrze, to nie są smerfy. W
1: odległej galaktyce.
0: Tak. Jak każdy, no, zastanawiałem się, co można w życiu robić, żeby, może właśnie, żeby robić to, co się lubi. A że od zawsze lubiłem pisać, no zawsze jakoś tak przy mnie to było. Malować nie umiałem, zaznaczam Leonard. Kiedyś jak w czwartej klasie narysowałem bociana, pani pochwaliła, że ładny samolot, to już wiedziałem, że moja kariera w tym kierunku to raczej nie pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o samopisanie, no właśnie, chciałem związać jedno z drugim. Oczywiście pisałem, w Białymstoku jeszcze kurier poranny i tak dalej, wiadomości sportowe, koszykówka, a jakże, i tak ponica do kłębka. I właśnie tutaj to, o czym rozmawialiśmy chyba też, żeby być dziennikarzem, trzeba było poświęcić troszeczkę życia, czyli nauka, studia, różnorakie praktyki.
1: Nie tylko posiadanie telefonu.
0: Dokładnie. No, w tych czasach, jak patrzę na przykład na Facebook, większość z Państwa na pewno ma, każdy może być kim chce, ale w Facebooku zaznaczam. Kiedyś się mówiło, że papier przyjmie wszystko. No teraz internet przyjmie wszystko i można tylko chcieć, oczywiście, że chcieć to móc, ja to rozumiem. Natomiast to nie chodzi tylko o zawód dziennikarski, tylko żeby być w tym fachu dobrym, trzeba jednak właśnie te kilometry zrobić, trzeba dziesiątki kartek zapisać, trzeba godziny spędzić przy mikrofonie, o czym zapewne wiesz. No i w tym właśnie się odnalazłem. Ja przyznam szczerze, przez długi czas byłem dziennikarzem piszącym, ale tutaj też muszę Państwu powiedzieć ze smutkiem, ponieważ kiedyś się liczyły dłuższe teksty, jeśli chciało się opisać bitwę, opisać cokolwiek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, lead, oczywiście odpowiedni tytuł, mogły być to teksty wielostronicowe. Teraz nikt tego w ten sposób nie robi. Wystarczy wejść chociażby na Facebooka, ten tekst przeczytasz w 2-3-4 minuty i ludzie wtedy wchodzą. Jeśli jest coś dłuższego, no niestety ludzie wtedy nie czytają tego. Ja mówię to z ubolewaniem, ponieważ to właśnie pokazuje, że no nie zawsze ta zmiana idzie ku lepszemu. Że jeśli chodzi o dziennikarstwo, to fajnie jest oczywiście pracować w tym zawodzie, bo poznajesz nowych ludzi, możesz innych nauczyć troszeczkę postrzegania. Może nauczyć to za dużo powiedziane, ale pokazać niektóre mechanizmy, niektóre rzeczy, sytuacje, zdarzenia w sposób piękny. Natomiast to jest troszeczkę takie uproszczenie, to co teraz się dzieje. No ale właśnie, łatwo teraz powiedzieć, my jesteśmy dziennikarzami, łatwo to powiedzieć, że tak powinno to wyglądać, ale to tak no niestety nie wygląda i to nie chodzi tylko o polskie media. To jest po prostu kierunek, który akurat jeśli chodzi o nasz zawód jest no nie do końca prawidłowy, tak mam wrażenie takie.
1: Wiesz, bardzo wiele osób opacznie rozumie dziennikarstwo.
0: Tak, zdecydowanie, ponieważ w Polsce, znaczy nie tylko w Polsce, przepraszam, jest to pokazane jako piąta siła, no, czyli piąta władza tak zwana. Natomiast te media, które są gdziekolwiek poza granicami, polonijne media, chociaż ja nie lubię tej nazwy polonijne polskie, media poza granicami kraju, mają inną rolę zupełnie. My nie będziemy stanowić o tym, jak mają ludzie postrzegać rzeczywistość, tylko mamy troszeczkę inne zadania, czyli przede wszystkim pomoc naszym rodakom, tym społeczeństwom, środowiskom lokalnym. I to jest troszeczkę coś innego, chociaż wiele osób no, myli to jedno z drugim, ponieważ wydaje się im, że media, tak jak jeszcze do niedawna, mogą wszystko zrobić. No, mogą oczywiście, ale co najwyżej spaczyć czyjś światopogląd na różne sytuacje.
1: Bardzo często
0: to jest złe.
1: Ta czysta woda nie jest czystą wodą bardzo często.
0: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie tak. Media, dziennikarstwo, dobre dziennikarstwo wymaga konkretu, rzetelne dziennikarstwo wymaga
0: rzetelne
1: konkretu. Ale poezja bardzo często zostawia ten margines nie do powiedzenia. Jak ty łączysz te światy? Ten język poetycki, dziennikarski,
0: nie
1: da się w ogóle go jakoś pogodzić w twojej głowie?
0: Jedyne, co łączy mnie tutaj jedno z drugim, to słowo niekoniecznie pisane, bo pracując w radiu to jest słowo mówione. To tak, to łączy. Natomiast to, co właśnie powiedziałeś przed chwilą, że trzeba zostawić troszeczkę nie do powiedzenia. To znaczy nie traktujmy odbiorcy jak idioty, bo każdy ma oczywiście rozum, ale trzeba troszeczkę taki system kija marchewki zastosować, żeby ta osoba sama do niektórych wniosków doszła. Nie można pisać wszystkiego czarno na białym, chociaż oczywiście to też jest jeden z kierunków szczególnie współczesnej poezji, jak to niektórzy profesorowie uczą wciąż na studiach, chociaż ja się nie zgadzam z tym osobiście. Natomiast no właśnie, trzeba tę furtkę troszeczkę zostawić.
1: Czy to pisanie otwartą o przemijaniu z wiekiem staje się trudniejsze czy łatwiejsze z perspektywy właśnie tych miejsc, znaczy, które
0: ja uważam, że jeszcze wszystko, co najlepsze przede mną, zaznaczam. Ja się nigdzie nie wybieram, absolutnie. Łatwiejsze. Ale nie, to może powiem inaczej. To nie chodzi, czy łatwiejsze, czy trudniejsze, ale jesteś w tym momencie bardziej wiarygodny. Bo gdybym to napisał jako 13-latek na przykład, odnośnie przemijania, to bym był no, mało wiarygodny w swoich słowach. Natomiast z biegiem czasu, jak to Grażyna Łobaczewska śpiewała swego czasu, czas nas uczy pogody. Piękna taka piosenka.
1: Czy to jest twój pierwszy raz w Inowrocławiu, czy już ileś razy tutaj odwiedziłeś nasze
0: miasto? Nie, jestem po raz pierwszy, jestem zachwycony. Oczywiście dziękuję Lanarcie raz jeszcze. I właśnie to jest oczywiście...
1: No na pewno nie.
0: To jest, tylko jeszcze raz muszę państwu powiedzieć, od kilku dni jestem w Polsce, bo nie było mnie kilka lat i Polska się zmienia na plus. Ja mówię oczywiście o tych wizualnych kwestiach, nie wnikam tutaj w żadne inne sytuacje. Naprawdę możemy być tylko i wyłącznie dumni. Inowrocław również jest piękny. No i chciałbym właśnie jak najwięcej tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążę, o ile moja przyjaciółka pozwoli.
1: No oczywiście. Darku, tytułem końca, czego ci życzyć? To jest standardowe pytanie, które zawsze wszystkim zadaję w rozmowach.
0: Wiesz, tak się mówi,
1: zdrowie masz,
0: mówi się pakiet. Weny, ale wena, nie, wena będzie. Jak wierzę głęboko, to jest tak, że to nie jest przygoda, to jest sposób na życie, muszę państwu powiedzieć. Przygodą to może być czasami dziennikarstwo, zaznaczam czasami, nie w moim przypadku. No ale jeśli ktoś już... Miałem przed 2 lata temu 30-lecie swojej pracy artystycznej. No skoro już tyle lat poświęciłem na to, to znaczy, że już jestem zbudowany z tego po prostu. To, co kiedyś Edward Stachura śpiewał, jestem w tych ramach i to się nie zmieni, więc weny nie. No może, żeby po prostu tylko jeszcze czas był, żeby więcej można było pisać. Mam obok swojego domu park i jedną ławeczkę, na której 3/4 rzeczy, które powstaje, to właśnie na tej mojej ławce. Jestem w ogóle starej daty piszącym. Dlaczego? Dlatego, że pisząc artykuł, wywiad, czy coś tam w gazecie, czy do portalu, mogę to zrobić w komputerze. No, nie napiszę poezji ani prozy na komputerze, ani na komórce, ani na tabletach. No nie, musi być długopis, musi być kartka, tylko i wyłącznie. Tylko włącznie w ten sposób. Tym bardziej, że to są często takie... jak nitka na igłę się analizuje, to tak samo jest ze słowami czasami. Te słowa trzeba zapisać, żeby ich później nie zapomnieć. Albo sentencje, albo inne rzeczy. I czasami to jest tak, że musisz to później poukładać jak puzzle, żeby to miało ręce i nogi, jedną całość, ale tylko i wyłącznie zaznaczam w oparciu o długopis i kartkę.
1: I tego ci życzymy. Tych literackich puzzli, samych pozytywnych literackich puzzli, a moim państwa gościem był poeta, prozaik pan Dariusz Zeller. Dziękuję.
0: Dziękuję państwu. Drodzy państwo, ja przed spotkaniem rozmawiałem z Jakubem i poprosiłem go, żeby przeczytał, ale teksty nie z tej najnowszej mojej publikacji, czyli którego nie było.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazdy przebiegają płynnie. Na Kasprowicza i Ratuszowej brak utrudnień, podobnie jak na Rondzie Solidarności. Kierowcy możecie w spokoju ruszać w trasę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.
1: Uwaga, to już! Zaczynamy wtorek, a dzisiaj uwaga, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu. Tyle okazji, że aż nie wiem, co wybrać. Jak codziennie od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, hej, jest 6:30.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

John Summit, Chainsmokers, All the Time w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana. No i jasne, że ja jestem tutaj od tego, żebyście wyczuli się jeszcze lepiej od samego rana. A można tak się poczuć, jak się zgarnie melotorbę od Meloradia. Mamy taki merch dla was. Jak najszybciej dzwońcie właśnie teraz pod 321-321-777. Mam też 3 poranne szoty dla was, tak na rozgrzewkę, żeby dzisiaj dobrze zacząć ten dzień. Więc jak ktoś chce skorzystać, to niech dzwoni teraz pod 321-321-777. Melotorba czeka, chętnie ją komuś wręczę, o tym już za chwilę. A wcześniej Alesso i Nate Smith w Melo za 20 siódma.

0: Whatever turns you on i Axwell w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a tak mówi wam cześć Kasia. Cześć Kasia.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam wtorek oceniasz tak na razie? Jest okej, czy mogłoby być lepiej?
1: No zapowiada się super. Może ładnie pogoda jakaś dopisze.
0: Oby.
1: Ale jest na razie okej.
0: Oby, dobrze, początek dobry, to mi się podoba. A plany na ten wtorek? Masz jakieś takie, wiesz, naprawdę dobre? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: No pewnie, że mam najpierw pracę, a po pracy jakiś fajny relaksik w lesie z dzieciakami na grzybach. Może jakaś zupa grzybowa się uda?
0: Słuchaj, relaksik to brzmi dobrze. Jesteś specjalistką od tych tematów? Słyszałem, że ludzie chodzą, lubią, zbierają. Ja to tak nie znam się za bardzo, ale do lasu czemu nie?
1: Tak, jakieś świeże powietrze, odpoczynek. Normalnie coś mega, nie? Można sobie poodpoczywać i dychać świeże powietrze. No a grzyby, no to swoją drogą, nie?
0: Dobra.
1: Zawsze coś na żołądek wpadnie.
0: No, namówiłaś. Uwaga, Kasia, bo teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Kasia, trzy szybkie pytania. Kropka czy znak zapytania?
1: Znak zapytania.
0: Bransoletki czy łańcuszki?
1: Łańcuszki.
0: Dobra, teraz uwaga. Wolisz podążać za systemem, czy go olewać?
1: Go olewać.
0: Dzisiaj dzień, taki właśnie mamy od samego rana, słuchaj. Pozdrowienia dla ciebie. Do tego lasu to ci się melotorba przyda. Już pakujemy i wysyłamy, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Jasne, że można z samego rana zadzwonić i powiedzieć, że macie po prostu fantastyko plany na ten wtorek.

0: Podkręcamy tempo w Mega Radio, a to jest idealny moment na to, żebyście uzmysłowili sobie, że dzisiaj to dopiero dacie radę, a jak nie macie nikogo, kto wam to podpowie, no to ja jestem właśnie od tego. Także wiecie, dzisiaj to jest ten wtorek, kiedy naprawdę dacie radę. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran już czekają. Ale zaczniemy kolejną godzinę. Tak zagramy, a inni będą wtedy gadać. Za chwilę newsy i prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.

0: Magda Pralkar. Prosto i ekologicznie. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Jesień coraz głośniej puka do drzwi Inowrocławia. Poranki są chłodne, czasem aż za bardzo. Słońce w ciągu dnia ogrzeje miasto, ale nie tak jak latem. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do cieplejszych ubrań i coraz krótszych dni. Słuchacze, uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Ropa na światowych rynkach coraz droższa, kosztuje już powyżej $100 za baryłkę. Polski rząd analizuje sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormuz, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
2: Na polskich stacjach paliwo włos od rekordu. Za litr 95 trzeba zapłacić 7 zł i 99 groszy, za litr diesla o złotówkę więcej. Polskie wojsko znów poderwało w nocy samoloty, to w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Działania zostały już zakończone. Nie żyje legendarny projektant mody Bob Mackie, był znany jako sułtan cekinów, miał 87 lat. Polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą. To już 4 mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w Sofii. Początek spotkania o 18 czasu polskiego.
1: Jak jeszcze nie wystartowaliście, to teraz najlepszy moment, żeby zacząć ten wtorek. Podkręcamy tempo, Waldek Derłak, siemanko, hej, jest już siódma. Wiecie, nie? Inni gadają, a my już gramy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Plus. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, ja sobie wymyśliłem, żebyście dzisiaj nagrali nam głosówkę. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to właśnie dzisiaj jest wasz dzień i mamy takie pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Przychodzi ci coś do głowy?
1: No oczywiście, że tak. Idź do kąta. Przemyśl swoje zachowanie.
0: Dobre, ostre, od razu, szybko, krótko z nim. Dobra, słuchajcie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki, to bardzo proste, jest tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie. Za najfajniejsze mamy fajny merch dla was. A za chwilę o tym, co o was mówi kolor ubrania, jaki dziś macie na sobie.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Meloradio podkręcamy tempo? Co jeśli wyślecie nam głosówkę? No i jeśli będzie fajna, to zgarniecie fajny Melo Merch od Meloradia. A dzisiaj czekamy na wasze głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Wbijajcie na meloradio.pl, dajcie znać, czekamy na wasze propozycje. Słuchajcie, to teraz o tym, jaki dylemat ma sporo osób codziennie rano. To nie jest wcale taka prosta decyzja, w czym
1: pójść
0: dzisiaj do ludzi. No, jak tak patrzę na ciebie, to dużo różnych pomysłów musiało ci biegać po głowie dzisiaj. Okazuje się, że kolor ubrań dużo mówi o tym, jacy jesteśmy i zdradza cechy naszej osobowości. Słuchaj teraz uważnie, no, jutro ci się przyda. Niebieski wybierają ludzie, którzy chcą pokazać, że są profesjonalni. Dodatkowo jasny niebieski wybierają ludzie otwarci na innych. Wyobrażasz takie sobie coś? Czerwony lubią wszyscy, którzy chcą się wyróżniać. Ta twoja czerwona marynarka, co?
1: No na przykład.
0: Nie da się przeoczyć. Z elegancją, autorytetem, ale też i z dystansem kojarzy się kolor czarny. To ja jestem tutaj dzisiaj.
1: Ja bardzo trochę mam.
0: Jestem tu?
1: Ja tak biało-czarny, no.
0: Dobra. Żółte ciuchy noszą natomiast optymiści, osoby pełne energii, zielony z kolei szukający w życiu równowagi. I słuchajcie, ciekawa sprawa jest z różowym, bo ten kolor cechuje zarówno osoby delikatne na co dzień, jak i te, które chcą pokazać, że są pewne siebie. Ciekawe, nie?
1: Mam różową marynarkę też i parę innych rzeczy.
0: A ja mam dzisiaj taki dzień, słuchajcie, że kierując się tą zasadą, to powinienem mieć na sobie te wszystkie kolory naraz.

0: Łatę w Neptunika. Dziś pytamy, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Rozkręciliście się fajnie. Sporo propozycji. Na przykład, nie obchodzi mnie, co robią inni. Jak się nie uspokojesz, uspokoisz, to ci tego nie dam. Jak skończysz, dostaniesz coś słodkiego. I uwaga, mój hit, nie pyskuj. Dobre, nie? Czekamy na wasze głosówki, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
1: Jak ty się mnie nie posłuchasz, to ja też się ciebie nie będę słuchać.
2: Co można powiedzieć dziecku, ale nie szefowi? Idź się bawić.
3: Ja myślę, żeby przestał w końcu beczeć. Pozdrawiam.
4: Co można powiedzieć dziecku, a nie szefowi? Jak ty wyglądasz?
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch oczywiście też przygotowany.

0: Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
5: Po reklamie.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 8, no to co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi?
1: Liczę na twoją wyrozumiałość i samodzielność. Mamusia ma dzisiaj bardzo dużo obowiązków.
2: Wydaje mi się, że absolutnie do szefa nie powinno się mówić, nie bierz tego do buzi.
3: Nie obchodzi mnie to.
4: Bardzo cieszę się, że dzisiaj zjem kolację z twoją mamą.
5: O, widzę, że znowu jesteś na rękach u mojej żony.
0: Dobre, dobre. Jeszcze to, uwaga.
6: No, szefowi bym raczej nie powiedział tak jak synowi. No, tak głupi pomysł, to tylko ty mogłeś wpaść. Pozdrawiam.
7: Skąd my to znamy?
0: Kto się dzisiaj odważy? Słuchajcie, odważcie się, no. Czekamy na głosówki od was. Tylko wy tak potraficie. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Za najfajniejsze, fajny merch.

0: Sony Podera i Becky Hill i Say Something w Melo Radio. Wyszykowani już jesteście na ten wtorek? No pewnie tak, bo już za 8 minut. 8, to szykujcie się też na to, co po 8. Między innymi nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Już niedługo. Na razie za 8:08.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Za chwilę o tym, co najważniejszego dzieje się na świecie, o tym w newsach będzie prognoza pogody.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: dokładnie o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Poranek w naszym mieście spokojny. Ruch na ulicach niewielki, a Kasprowicza, Dworcowa i Toruńska przejezdne. Na rondach bez większych problemów. Kierowcy jadą płynnie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słuchacze, za oknami coraz bardziej jesienny klimat. Temperatury są już wyraźnie niższe, dlatego przed wyjściem z domu warto narzucić na siebie coś cieplejszego. Na szczęście do prawdziwych chłodów jeszcze trochę nam brakuje. Inowrocławianie, pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad Litwą. Maszyna spadła na tereny wiejskie. Wcześniej ogłoszono alert dla rejonu Wilna, Trok i Kowna. Czy będą surowe kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych? Zajmie się tym dzisiaj rząd. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, był sprawny technicznie. To nowe informacje w sprawie wypadku z lipca tego roku. Kierowca został odsunięty od obowiązków, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Kontakt z ptakami wiąże się z lepszym samopoczuciem. Obserwowanie ich czy słuchanie śpiewu daje korzyści dla zdrowia. Tak wynika z przeglądu blisko 200 naukowych badań.
4: Dla własnego dobra nie każcie mi śpiewać, ale lecimy dzisiaj od samego rana z wtorkiem. Jest już ósma, inni gadają, a my już dla was gramy w Meloradio. Waldek Darłak, tak podkręcamy tempo.

Jak to jest w tym numerze? Bla, bla, bla. I Armin van Buuren w Meloradiu. No to już za chwilę też będę czekać na dużo waszych słów, bo to zabawa Ostatnie Słowo rusza już za chwilę. 12 minut po godzinie 8 mamy. W tej zabawie czekam na dwójkę słuchaczy. Będzie szansa zmierzyć się i sprawdzić, kto z was powie więcej słów z danej kategorii. Kto powie więcej, ten zgarnia merch od Meloradia. Czekają fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to możecie zdobyć u nas. No i Melotorba. Czekam. 321 321 777. Dzwońcie jak najszybciej.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Tak podkręcamy tempo i to Hot Right Now. A teraz już 17 minut po godzinie 8, a wy wiecie, że w Melo o tej godzinie to jest już naprawdę wyjątkowo gorąco, a to wszystko oczywiście dzięki wam. Dzisiaj dzięki dwóm osobom, które zmierzą się w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. No dobra, nie przeciągajmy, tylko zaczynajmy. Ostatnie Słowo. Mateusz jest razem z nami. Siema Mati, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Mateusz teraz w pracy, a później to w ogóle nie wiadomo, co będzie robił. Się zobaczy, mówi Mati, no nie? No tak, Mateusz, reaguj na to, co się mówi, bo to ważne w tej zabawie. I jest też Asia. Cześć, Asia.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, siemaneczko. Asia, ty to masz sprecyzowane plany. Gdzie ty jesteś? Podrażnij.

0: wszystkich.
1: Dokładnie, czekam na swój niesamowity odlot do Turcji, gdzie będzie dużo cieplej, ale przydałoby się jakieś skarpety z Meloradia, więc zagrajmy.
2: Aśka, jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już wygrałaś.
0: No dobra.
2: Czyli co, na wakacje lecisz?
1: Tak, opóźnione, ale jednak wakacje.
2: Trochę się gniewamy, obiecaj, że nas ze sobą zabierzesz, także wiesz. No dobra, następnym razem. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to jest taka zabawa, gdzie mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą ja podam już za chwilę. Macie razem na to 20 sekund i ani sekundy dłużej, okej? Okay? Ważne jest to, żebyście szybko podawali słowo. Raz Asia, raz Mateusz. Zaczyna Asia, bo jakby nie patrzeć, literka A nawet jakbyśmy powiedzieli, że jest z nami Joanna, to literka J też jest wcześniej w alfabecie niż literka M. Zaczyna Asia. Pamiętajcie, 20 sekund. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. A kategoria dzisiaj... Uwaga, uwaga. Mateusz, gotowy?
3: Tak, tak.
2: Dobra, kategoria ubrania. Asia, start.
1: Bluza, t-shirt.
2: Stop.
3: Koszulka.
2: Na zmianę, Mateusz.
3: Koszulka.
2: Asia.
1: Spodenetki.
2: Mateusz.
3: Buty.
1: Bikini.
3: Skarpetki.
2: Czas się skończył. Stop. Asia, ja mówiłem, na zmianę mówimy. Raz jedna osoba, raz druga się Aśka wysprzęgliła po prostu. Nie ma, jak ciuchy. A co ja się z drugiej strony dziwię?
4: No właśnie.
2: Jak hasło ciuchy, to Aśka poszła po bandzie tam. Zero szans, Mateusz. Słuchajcie, wiecie co? Ja jestem tylko ciekawy, czy to są wszystkie rzeczy, które ty ze sobą spakowałaś, Asia, na te wakacje, co?
1: Nie, no proszę cię, tam jest nadbagaż, więc mam nadzieję, że nic tego na lotnisku nie ogarnie.
2: Dobra, słuchajcie, ja wiem, że ja będę miał z wami dzisiaj przechlapane i problemy, ale trudno, biorę to na klaty. Dobra, Asia, dla ciebie skiety, żeby było po sprawiedliwości, bo trochę znokautowałaś Mateusza, on też chciał. Marcin, skiety. 1-1, niech będzie,
4: tak,
2: nie?
4: Tak, 1-1,
2: dobrze.
4: Dokładnie.
1: Super, Mateusz.
2: I dla ciebie, i dla Asi, zamieszała Asia trochę na początku, ale no jak kategoria ciuchy, to z kim ty się chciałeś, Mati, mierzyć, nie?
3: Tak, tak.
2: Trzymajcie się, dzięki bardzo i fajnych wakacji, Asia, fajnego dnia, Mati, cześć.
1: Super, dziękuję.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. W Meloradiu podkręcamy tempo. Czy wiecie, po co ludzie ustawiają się w kolejce najchętniej? Za czym ta kolejka? No to za chwilę więcej o tym będzie w Melo. Ale wcześniej zagramy Calvin Harris i Dua Lipa w Meloradiu. 28 minut po 8.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Sound of Legend, czyli Blue w Melo. No i dźwięk, prawdziwa legenda i petarda przy okazji w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Okazuje się, że ludzie najchętniej i najdłużej jednocześnie potrafią czekać w kolejce po jedzenie. Zdziwieni?
1: Ja nie, wcale. Zupełnie.
0: Ostatnio wiralem poniosły się filmiki z Wielkiej Brytanii. Tam ludzie stali w kolejce ponad 20 godzin, żeby spróbować pieczonego ziemniaka, słuchajcie.
1: Czego?
0: No, ziemniaka pieczonego. Ponad 2000 osób się ustawiło tam przed jedną miejscówką. I wiecie co? Dziwić się temu to może tylko ktoś, kto nigdy nie stał w kolejce po kebsa w środku nocy.

0: Mega fantastycznie świeżo brzmi ten numer Eben, All of My Love. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie między innymi o tym, czy rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Co o tym sądzicie?
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. Będzie też prognoza pogody. Sprawdźcie, jak będzie w Melo Radio.

0: nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Po reklamie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 ruch w naszym mieście wciąż spory. Małe korki w rejonie Ratuszowej i Laubica. Kasprowicza przejezdna, ale przy Dworcowej kierowcy muszą zwalniać. Zachowajcie ostrożność i uważajcie przy przejściach dla pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Wracamy z prognozą pogody. Jesień coraz śmielej daje o sobie znać. Poranki i wieczory są chłodniejsze, choć w ciągu dnia pogoda nadal może być całkiem przyjemna. Uwaga słuchacze, wychodząc z domu pamiętajcie o grubszym ubraniu, bo po co się przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym wczoraj w Bałtyku. To prawdopodobnie rosyjski nowy model bezzałogowca typu Gerbera. Mógł wpaść do wody niedaleko od brzegu na wodach międzynarodowych, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
3: Wojsko bada teraz wyłowioną maszynę. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji, tak oświadczył Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa o tym, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na elektrownie, ciepłownie i rafinerie. Prawie 40% Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. A baterie słoneczne mogą działać także pod wodą, odkryli to chińscy naukowcy. Mogłyby zasilać czujniki czy kamery.
2: A wy i tak jesteście od tego wszystkiego lepsi, bo przecież działacie tu, tam, pod wodą, nad wodą, w powietrzu i w ogóle przede wszystkim na ziemi. No to podkręcamy tempo, żeby szło wam jeszcze lepiej. Waldek Derwak, siemano, jest dziewiąta.

jesteśmy w samym środku miesiąca dzisiaj. Tak jakoś wyszło. Dzisiaj dzień kropki, słuchajcie. Niektórzy już chcieliby postawić kropkę na D albo kropkę na końcu tego zdania, które brzmi: byłem dzisiaj w pracy, co? 12 minut po godzinie 9, to my wam tak zagramy, żeby wam się jeszcze bardziej zachciało. No, albo chociaż trochę. Jak macie takie podejście, że no, dzisiaj to dobrze byłoby mieć wolne. Sylwa Bampa w Melo.

0: Wersowi Trips w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, 18 minut po godzinie 9. Mamy też mnóstwo waszych odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Były takie propozycje. A teraz przeproś ładnie kolegę. Fajne. Nie możesz mieć wszystkiego, czego chcesz. To też jest dobry tekst, nie? Do szefa.
1: Pewnie.
0: Nie musisz wszystkiego rozumieć. To też mi się podoba. Ja wiem, co ty sobie skojarzyłeś teraz. Ja wiem. Uwaga, to też jest dobre. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. No, a wasze propozycje?
2: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: Oho.
3: Nie dyskutuj ze mną.
0: No jasne.
4: Uspokój się, bo za chwilę ci dam powód do płaczu.
0: Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
5: Ale z ciebie słodziak.
6: Idź do swojego pokoju, zacznij się uczyć, a jak mi się zachce, to cię zapytam.
7: Jak się zaraz nie uspokoisz, to możesz mieć problemy. Ale cię dzisiaj babcia wystroiła.
0: Piękne to, no. I jeszcze na koniec.
8: To nie czułeś, jak ci leci?

Thomas Gray, Heaven w Melo Radio i energetyczna muza, która zawsze działa na was mega dobrze od samego rana w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już prawie w pół do dziesiątej. To co, jakaś mała przerwa na kawę? Słuchajcie, a piliście kiedyś kawę z Rihanną? Nie? No to ja załatwię za chwilę, żeby była Rihanna w Melo i Disturbia, a wy ogarnijcie temat kawy.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata. O reklamie.

Dior, Chris Brown w Melo Radio. Tak dla was gramy i oprócz tej energetycznej muzy, to dołożymy wam jeszcze coś, od czego też na pewno sporo energii u was się pojawi, bo mamy szybką kasę. 200 do zgarnięcia. No, tylko uwaga, trzeba wbijać na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły, zaskoczcie nas czymś oryginalnym, fajnym, odjechanym. Na co przepuścicie te pieniądze? Dostaniecie je tak od ręki, jak już do was zadzwonimy i pomysł się spodoba, no to szansa na to, żeby go zrealizować. Tylko co to takiego jest, co chodzi wam po głowie i co moglibyście dzięki tej szybkiej kasie ogarnąć, co? Wchodźcie na meloradio.pl, dołączajcie do tej zabawy, no i zgarniajcie szybką kasę od Meloradia. 200 czekamy na was na meloradio.pl i na wasze fajne pomysły. Za 17:10.

Budzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Ale mega klimatyczny numer, co? I fajnie buja. Dobra, nie pytajcie, już mówię, to Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i Marie Froese. No i na ten numer możecie też głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radio, także wbijajcie na meloradio.pl.
1: A już o 10 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. No i jasne, że będzie Adi też już za chwilę. Przywita was w Melo Radio, a my słyszymy się jutro. Super wtorku, Waldek Darłak, cześć, hej.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
4: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Przedpołudnie na inowrocławskich drogach spokojne. Na głównych ulicach ruch płynny, jedynie przy Rondzie Solidarności i na Toruńskie miejsce bez spowolnienia. Na większości ulic jedzie się bez większych problemów. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Wracamy z prognozą pogody. Przed nami spokojny i słoneczny dzień, choć będzie już wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Słońca jednak nie zabraknie i przez większą część dnia powinno być pogodnie. Poranki i wieczory robią się coraz chłodniejsze, dlatego warto mieć pod ręką coś cieplejszego. Uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
4: Przed Wami serwis informacyjny. Na Inowrocławskim Skwerze Praw Kobiet stanęła fioletowa ławeczka. To pierwsza odsłona społecznej inicjatywy Inowrocławskiej Rady Kobiet, która zwraca uwagę na problem przemocy i przypomina osobom jej doświadczającym, gdzie mogą szukać pomocy. Co powiedzieli nam inicjatorzy wydarzenia? Posłuchajcie sami.
5: Dzisiaj zaczęliśmy od fioletowej ławeczki, społecznej ławeczki Inowrocławskiej Rady Kobiet, która mówi o przemocy. Nie milcz, reaguj i mam nadzieję, że zapoczątkowaliśmy fajną akcję, bo będą jeszcze inne ławeczki w innych kolorach, ale chcemy zacząć od przemocy, od tego koloru, który jest zawsze takim tabu. Ludzie nie mówią, gdzie szukać również pomocy, bo jest czy policja, która mówi o niebieskiej karcie, MOPS, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dzięki moim staraniom udało się również pozyskać porady prawne pro bono dla mieszkańców i to jest też początek takich. Również będzie można mieć porady prawne.
4: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
6: Zbliża się 10:00, to są newsy Melo Radia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
6: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
8: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my już gramy. To wiecie, zaczynamy, walczymy z wtorkiem jak zawsze i to będzie walka wygrana. Bibi Rexha, Sad Girls, to na początek, siemanko.

Liwka, poza tobą nic, czyli no nie skłamię was mówiąc, że jedna z ostatnich ulubionych piosenek u mnie. Naprawdę świetnie się tego słucha, szczególnie wieczorem na spacerze. No właśnie, a teraz pogadajmy, co słychać u tej fantastycznej dziewczyny. Widziałem, że doskonale bawiła się z wami na Great September, także w ogóle rewelacja, że mieliście okazję tam być razem z nią, ale widzę, że pani Liwka też obwieściła w swoich mediach społecznościowych, że idzie na urlop, czas trochę odpocząć, podziękowała za cały letni sezon koncertowy. Też miałem okazję jej posłuchać między innymi na scenie z Taco Hemingwayem, także no, było naprawdę fajnie. Liwka, odpoczywaj i wracaj, bo czekamy na ciebie. A tymczasem Nicki Minaj i Starships, mam nadzieję, że to kojarzycie, bo to bardzo dużo pozytywnej energii. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. Robina Schulza znamy, uwielbiamy, bardzo szanujemy. No nie bez powodu, bo przecież ten jego mość pojawił się niejednokrotnie w dobrym Melo i będzie do usłyszenia też w trakcie tego weekendu, także bądźcie czujni. A z tym Take It Slow to facet ma rację, weźcie sobie to trochę do serducha. Muzycznie za chwilę coś dla osób, które lubują się w serialu Dom z Papieru, My Life's Going On, Burak Jeter. To jedyny Burak, którego szanuję w sumie.

0: знайдеш фільм, ані єдної калорії. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый энергетик. Мело Радио. Слухай codziennie и вкręć się. Autopromocja. Реклама.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejne CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie.

Dims Bambi, lecę, bo chcę. No my też lecimy w stronę weekendu, mam nadzieję. Słuchacie Meloradia i też szybkie przypomnienie dla osób, które potrzebują coś takiego miłego zrobić dla siebie, ale akurat może brakuje hajsu. Słuchajcie, jest, pogadajmy szczerze, dobra rada od wujka Adriana. Mamy szybką kasę, mamy 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, a jedyne, co powinniście zrobić, to się po to zgłosić. A możecie to zrobić na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, tam piszcie, na to chcecie to wydać. Im bardziej kreatywne pomysły, tym lepsze. To Biro Meo, Fly High, no to odlot.

0: Armin van Buuren Everlasting i podkręcanie tempa w najmocniejszym wymiarze, czyli coś, co potrzebujecie i coś, co lubicie najbardziej. A my zbliżamy się powoli do godziny 11, co oznacza, że dowiemy się co nowego o tym, co w kraju i na świecie. Powiemy też trochę o pogodzie, także bądźcie blisko, same ważne info.
1: A już o 11 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Chyba nie muszę tego mówić, ale tylko przypomnę, że to przecież sample Rihanny, także fajnie, że Eli Oaks chwycił za coś, co wszyscy kochamy i uwielbiamy, ale w jego aranżacji brzmi to znacznie lepiej.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy. Po reklamie. Pogoda.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słońce dzisiaj będzie z nami, ale temperatury powoli przypominają, że lato zmierza ku końcowi. Dzień zapowiada się pogodnie, z dużą ilością słońca, jednak będzie wyraźnie chłodniej niż ostatnio. Cieplejsza bluza albo lekka kurtka szczególnie przyda się rano i wieczorem. Uwaga słuchacze, dbajcie o siebie i nie dajcie się przeziębieniu. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
3: Przed Wami serwis informacyjny. Miasto Inowrocław otrzymało ponad 5 400 000 zł dofinansowania na projekt związany z zazielenieniem i rewitalizacją centrum miasta. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowanych zostanie 7 inwestycji obejmujących m.in. rynek, plac klasztorny, okolice Kujawskiego Centrum Kultury, ulicę Poznańską oraz kilka miejskich skwerów. W planach są nowe nasadzenia zieleni, rewitalizacja podwórek przy budynkach komunalnych, modernizacja traktu spacerowego przy ulicy Poznańskiej, a także rozbudowa monitoringu miejskiego. Jak podkreślił władze miasta, inwestycje mają sprawić, że centrum będzie bardziej estetyczne, zielone i bezpieczne dla mieszkańców. Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza oraz w ramach programu rewitalizacji miasta do 2030 roku. Po zmianach centrum ma być bardziej estetyczne i przyjazne dla mieszkańców i turystów. Inwestycja jest także częścią projektu Zielone Śródmieście Inowrocławia i ma zostać zakończona do 30 listopada 2026 roku. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Zostańcie z nami.
4: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Ceny paliw coraz wyżej, ropa na światowych rynkach idzie w górę. Prognozy są dalekie od optymistycznych, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Przełamaniem 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
4: Paliwo po 10 zł za litr to prawdopodobny scenariusz. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. To najnowszy komunikat żandarmerii w sprawie drona zabezpieczonego w Bałtyku przez wojsko. Maszyna została znaleziona w morzu wczoraj. Nagrody Emmy rozdane. Wielcy wygrani to twórcy Wdowiej Zatoki. Serial uhonorowano 14 nagrodami, ale najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pit. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Guadalajarze. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4.
6: Siemanko, godzina 11 na zegarach. Fajnie, że jesteście, no bo jesteśmy tutaj razem i walczymy z tym, żeby szybciej pojawił się weekend. Ja jestem Adi i jestem też z wami do 14. Zaczynamy od tego, co obiecałem, że będzie. Eli Ox, Breaking the Shiz, bo kiedy inni gadają, my już gramy.

Axwell, Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. A dzisiaj kalendarz świąt nietypowych znowu chce nas zaskoczyć i to bardzo dobrze, bo to się w sumie przyda. 15 września, dzień olewania systemu. Jak to obchodzić? Wydaje mi się, że akurat interpretacja jest tutaj dowolna, ale nie żebym namawiał do złego, ale tak trochę olać rzeczy w robocie, to myślę, że nawet na zdrowie by człowiekowi wyszło. Oczywiście uważajcie z tym, żebyście nie zostali złapani, ale też wrzućcie trochę generalnie na luz. Tak jak Ray Dalton, to jest facet, który na co dzień bez przerwy chodzi w dresach. All We Got, jedna z najlepszych piosenek od niego.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Griffin i World Away specjalnie dla osób, które marzą o podróży. Być może właśnie widzicie to, jak pięknie podróżujecie. Po Hiszpanii, może jakiejś Portugalii, cokolwiek to jest, nie uciekajcie z tej fantazji. No bo my muzycznie też podróżujemy po całym świecie. Będzie za chwilę pan, którego bardzo, ale to bardzo dobrze znamy między innymi z tej amerykańskiej sceny. No będzie między innymi też Alok, będą Galantis, będzie Alan Walker, czyli tak naprawdę Robert Lewandowski. Słuchacie Freak Fightów, więc wiecie, o co chodzi.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
0: Po reklamie.

Galantis No Money. Spokojnie, ja mam na to sposób. Słuchajcie Meloradia, czyli najgorętszego brzmienia w całym kraju, a może i na całym świecie. I właśnie odnośnie tego tytułu No Money, to tylko przypomnę. Ziomki, 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Działajcie, wbijajcie od razu na meloradio.pl, bo ta kasa dzisiaj zostanie rozdana komuś z was. I im szybciej to zrobicie, tym tak naprawdę lepiej dla was. 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, do dzieła. Już teraz Alan Walker razem z fantastyczną Ava Max. Tak, była moim crushem. Fate, już teraz.

0: No i to jest brzmienie prosto z Niemiec. Neptunika, What If? No właśnie, co jeśli? Podobny tytuł ma też Wiktoria Kida przecież, który gramy na antenie Meloradia, także się fajnie złożyło. A o tym, co dokładnie w newsach, usłyszycie już za chwilę. Będziemy też informować, co w pogodzie, bo co by nie było, jesień idzie i warto wiedzieć, jak się ubrać.
1: A już o 12 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Nie żebym lubił ogień, ale ten muzyczny nawet, powiem szczerze, mi odpowiada i tego podkręcania tempa będziecie mieli znacznie więcej już po 12.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław na 98.1 FM. Pogoda.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Wciąż dużo słońca nad Inowrocławiem i bardzo przyjemna aura. W Solankach oraz na ulicach naszego miasta pojawia się coraz więcej spacerowiczów i rowerzystów. Uwaga słuchacze, jeśli macie chwilę wolnego, warto wykorzystać taką pogodę na odpoczynek na świeżym powietrzu. Korzystajcie z ciepłej aury jak najdłużej. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: Są newsy Melo Radia Inowrocław.
3: Przed Wami serwis informacyjny. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co wydarzy się na inowrocławskim lotnisku i jakie są najbliższe plany? Posłuchajcie sami.
4: Dużo problemów mieliśmy ze statkami powietrznymi, ponieważ one miały, jak oba samoloty, które najwięcej u nas latają, miały końcówki jak gdyby godzin przed dużymi pracami, dużymi remontami. No i wpadliśmy jakby w tą zasadzkę. To już nasz zarząd, nasza dyrekcja musiała pokryć te wszystkie koszty. Było to na każdy z samolotów grubych kilkadziesiąt tysięcy złotych za te przeglądy. Podobna sytuacja była z szybowcami, chociaż tutaj trochę prościej. Radzimy sobie bardzo dobrze, szkolimy pilotów szybowcowych, jest to grupa chyba 8 nowych. Doszkalamy tych, którzy byli wcześniej.
3: To na tyle w tym serwisie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
5: Mamy prawie południe, to są newsy Melo Radia. Marcin Sikora, zapraszam. Po rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy Polska liczy na odpowiedź NATO. Nasz kraj może wnioskować na przykład o pilne konsultacje. To też moment, by oczekiwać od sojuszników konkretów, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
6: Czas najwyższy, żeby sojusz zareagował konkretną odpowiedzią na te działania prowokacyjne.
5: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił z kolei, że odpowiedzią będzie jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%, to dane GUS, w lipcu wynosiła 3%. Pentagon przyznał, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń w kosmosie, ma znajdować się na orbicie okołoziemskiej. Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. To już 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej.
7: Eluwina, siemano, jest 12, ja jestem Adi i mówię wszystkim bardzo serdeczne siemanko, no bo trzeba, wiecie, współpracować. Ja wiem, że Wam się nie chce, mi też się nie chce, ale piękne jest to, że wspólnymi siłami można więcej. Także razem świat zdobędziemy. Shimza, fire, fire, kiedy inni gadają, no już gramy.

Lila Yokes i Reasons w Meloradiu. Każdy ma swoje powody do tego, by... na przykład wejść na Instagrama Meloradia. No właśnie, mówię o tym też dlatego, że na pewno pamiętacie, byliśmy na tegorocznym Tomorrowland. Nie, że się flexujemy, ale trochę też. Lila Yokesa tam też znajdziecie. Opowiadał między innymi o tym, co u niego. Także wpadajcie, zobaczymy też między innymi, jak idzie mu wypowiadanie naszego słynnego hasła "Podkręcamy tempo". To wszystko do zobaczenia. Może być tak, że zrobicie duże oczy, ale za to odpowiada już Smolasty.

Kygo i Take Me Back w remiksie Robina Schulza i to się nazywa piękna współpraca, która owocuje. No tym, że chłopaki na pewno spotkają się jeszcze raz, by zrobić coś muzycznie. Może uda się, że spotkamy ich na jednej scenie. Wiecie, to byłoby piękne przeżycie, także trzymamy za to mocno kciuki. Jak będę coś wiedział, oczywiście, że dam wam znać. A w tej godzinie wujek, sokół i pogwarzymy, czyli coś, w czym się zakochałem ostatnio.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.

0: Kręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmiesznie.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie

ten kawałek do reklamy. To jest Melo.

Chris Brown, Benny Benassi i Beautiful People. I to z dedykacją dla was, bo wy wszyscy jesteście piękni. Piękny jest też łoś Emil, który trochę nawywija. Słuchajcie, czytam o przypadku, który miał miejsce na warszawskim Dworcu Centralnym. Tam pojawił się na torach dosyć nietypowy gość i właśnie już wiecie, że jest to wspomniany łoś Emil, który no wtargnął na tory, ale całe szczęście nic się tam nie wydarzyło. Co prawda no z tej sytuacji wyniknęły spore utrudnienia w ruchu, ale najważniejsze, że zwierzę zostało bezpieczne. I to jest moim zdaniem łoś super ktoś i proszę się na niego nie denerwować. Facet po prostu zgubił drogę do domu. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz.

0: Criss Cross, Amsterdam i My Oh My w Meloradio, tak? Podkręcamy tempo. No ciekawy jestem, ile osób z was było w stanie sobie przypomnieć oryginał. No ja jestem już tak stary, że pamiętam i nawet powiem wam, że pojawiła mi się taka... Pojawiła, no zakręciła łezka w oku z powodu nostalgii.
1: A już o 13:00 zagramy...
0: Topic Becky G, Sorry Papi. Z tego numeru też się nie mogę uwolnić, ale tylko przypomnę, że możecie na niego głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to, bo kolejne notowanie w piątek po 18:00.

0: Reklama. Po reklamie.
1: Zbliża się 13. ula harciarek. Zapraszam. Europoseł Grzegorz Braun traci immunitet. Zdecydował o tym Parlament Europejski. Polska zyska nowoczesną linię łączącą Białystok z Ełkiem. No i to będzie trochę kosztować, bo 5 miliardów złotych. Taki rekordowy kontrakt podpisano na kolei. Młodzi nie szukają na sklepowych półkach polskiego jedzenia. Dlaczego? Mówi pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
2: Dla młodych dużą barierą jest cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
1: 45% pytanych sięga po polskie produkty. Szykuje się serialowy hit. Jutro premiera lalki. O tej ekranizacji książki Bolesława Prusa pisze m.in. New York Times.
3: Siemanko! 13 na zegarach. Witam serdecznie. Witajcie na pokładzie. Siadajcie wygodnie, bo my tu musimy grać. I to bardzo mocno. Topic Becky G, Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy. Wiadomo.

ale teraz nie o tym, bo Swedish House Mafia, widziałem, że mają bardzo ambitne plany na 2027 rok. Jakieś gigantyczne wydarzenie. Na razie wszystko jest owiane tajemnicą. Wiemy, że będzie to miało miejsce w Europie. O co dokładnie chodzi? Nie wiem, ale bardzo chcę się dowiedzieć. Dlatego jak coś będę wiedział, możecie być pewni, że usłyszycie o tym na antenie Meloradia. A teraz na Fallen Rockstone.

Say Something. No powiedz coś, to Sonny Fodera, z którym się zakumplowaliśmy jeszcze lepiej podczas Sunrise Festival. Wspominamy tę imprezę naprawdę dobrze, bo była piękna pogoda, genialna atmosfera, no i najlepsi ludzie na świecie, czyli słuchacze Meloradia. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mogliśmy was tam złapać. A w tej godzinie jeszcze a propos łapania, Catch Blank and Jones, tu Meloradio.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Walk and Jones i Catch, łapcie okazję póki możecie. No bo czy nie jest okazją fakt, że macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych? Ludzie, wiecie co, aż się rozsiądę trochę wygodnie. Porozmawiajmy konkretnie o biznesie, o interesach. 200, a nawet 500 złotych jedynie za to, że napiszecie, na co chcielibyście to wydać, no. Czy to nie jest uczciwe? Wiecie, w Ojcu Chrzestnym oni tam poruszali różne wątki, ale to jest prostsze, to jest łatwiejsze. Tu nie ma ślubu córki, tu po prostu trzeba wejść na stronę internetową, napisać i zgarniacie. 200 albo nawet 500 złotych. Na co chcecie? Może być nawet na karnawał. Gipsy PZ już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Thomas Gray, jego Heaven w Meloradio, a to jest mój ziomek od pompeczek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się złapiemy. No, powoli się zbliża godzina 14. Mikołaj Kujawiński w studiu, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Gdzie masz igę?
1: Ja wiesz co, nie wiem.
0: Czy myślisz, że znowu poszła robić macze?
1: Być może, chociaż mam nadzieję, że nie, bo wiesz, nowe studio, nowe dywany.
0: Wszystko wokół.
1: Nie można nic wylać.
0: Lepiej uważać. Dziękuję pięknie za dzisiaj.
2: A już o 14 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. To tym zaczniecie. Stary, obiecaj mi jedno.
1: No.
0: Nie wpuszczaj jej z tą baczą tutaj.
1: Dobra, zamknę drzwi. Będę trzymał z drugiej strony, żeby nie weszła.
0: Dzięki, na razie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
7: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Przywrócono pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych. To tam w środę doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. Dwa niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej znaleziono w Brzezińce koło Oświęcimia. Pociskami zajęli się saperzy. Polacy są przeciążeni pracą, tak uważa 40% pytanych. Firmę, która stwarza atmosferę presji, da się wyłapać już na etapie rekrutacji, mówi Michał Piernik z Grafton Recruitment.
4: Rekruter nie potrafi jasno określić zakresu zadań. Stanowisko brzmi jak wszystko i nic. Czy też narracja samego menadżera o pracy, w której się podkreśla tempo, ambicje, odporność na stres czy dynamiczne środowisko.
3: Najwięcej przemęczonych jest w grupie 45+. Około 5000 uczestników Igrzysk Azjatyckich zamieszka na statku. Powód? Brak wioski olimpijskiej.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: I mamy wtorek. Słuchajcie, jechałam komunikacją miejską do pracy.
2: No i co tam ci się przydarzyło, bo ty zawsze masz jakieś przygody w autobusach.
1: Jeżeli jecie, to przestańcie. Mhm. Pan obok mnie obcinał paznokcie, nie wiem dlaczego.
2: Ale u nóg czy u rąk?
1: Na szczęście u rąk.
2: No wiesz, różnie bywa, nie? Chociaż faktycznie sezon letni się skończył, sandały poszły w odstawkę. My już wszyscy ciągamy nosamy. O właśnie, w ten sposób.
1: Tak.
2: Także co, no życzymy wam zdrowia.
3: Zdrowia! I jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
1: O, pięknie powiedziałeś, tak.
2: Tak jest. A wiesz co Iza powiedziała o sprzątaniu?
1: Że bardzo lubi to robić?
2: Nie, ale to sprawdzimy na pewno w tej godzinie.

0: Shadows of the Night w Meloradiu. Ja chyba odnalazłam swoją siostrę bliźniaczkę, tak
1: wiesz,
0: mi się coś wydaje.
1: Ja chyba też. Przynajmniej w tej jednej kwestii się zgadzamy. Chodzi o sprzątanie, drodzy państwo, o sprzątanie.
0: Nikt chyba nie lubi tego robić.
1: Tak, i Iza Kuna powiedziała, że też nie lubi sprzątać, a dlaczego? Oto są argumenty.
2: No nie mam siły, bo ja nie lubię i bo chyba też nie umiem.
0: No i tyle.
1: Rel.
0: No nie umiem sprzątać.
1: Ja też tak zawsze mówię. Nie chce mi się.
0: Nie umiem.
1: Nie lubię. Nie umiem. Zresztą ja mieszkam sam, nie? To komu to przeszkadza?

0: Uwielbiam twojego chłopaka.
1: O, jest to mega kochane, przekażę mu. Fajnie, że jest tak wesoło u nas w studiu radiowym, o to chodzi.
0: Tak jest, jest wesoło i wesoło też jest na rynku w ogóle dóbr konsumenckich.
1: Wiem.
0: No moim zdaniem jest wesoło, bo ja na przykład mam Abibasy dzisiaj.
1: Podróbki?
0: Tak, i się fucim, spryskałem.
1: Dramat, słuchajcie, mnie boli serce. Ja mam może taki statement...
0: Taki bogacki, nowo
1: nie,
0: bogacki,
1: no nie o to chodzi, uważam, że jeżeli cię nie stać, to nie kupuj.
0: No Iga, mógłbym ci powiedzieć dokładnie to samo. A i tak by się skończyło, dobrze wiemy jak. No właśnie, bo Polacy podobno rok do roku kupują coraz więcej podróbek.
1: No i po co, jest tyle tanich, fajnych firm.
0: Jest, ale z drugiej strony, ja powiem tak. Posiadam słuchawki, które są chińskim klonem słuchawek znanych i bardzo drogich.
1: Z jabłuszkiem.
0: Kosztowały bardzo niewiele, a grają dokładnie tak samo. Moja teoria jest taka, że one wszystkie powstają w jednej fabryce.
1: Ale okej, taka podróbka jest w porządku, ale jeżeli...
0: No ale to w takim razie jak rozróżnić? No to może ludzie takie
1: ale
0: właśnie...
1: Ale bo mi chodzi o takie podróbki, na przykład jak masz znane torebki i ktoś robi podróbki.
0: Nie, wiesz, ja nie mówię o takich podróbkach, jak
1: chamskich
0: się kiedyś na stadionie dziesięciolecia kupowało.
1: No to nie jest dobre.
0: Po prostu takie, co wychodzą z chińskiej fabryki,
1: okay,
0: produkującej dokładnie to samo, tylko, że wiesz, ograniczona
1: ale
0: jest
1: podróbka. Czy to jest podróbka? To jest po prostu inna wersja.
0: No tak, troszkę nielegalna, ale działająca tak samo, więc w sumie po co przepłacać. Dajcie znać może, czy korzystacie, nie, z jakichś podróbek. Na WhatsAppie Meloradio.
1: Dobra, czekamy.

0: Oryginalny numer od Lost Frequencies, Marie Froese, Paraíso. A wracając tak jeszcze na chwilę do podróbek, Karol napisał, że ma na stanie gadki Galvina Paina z bazaru właśnie.
1: Były tanie, ciekawe czy wygodne.
0: Ale o bieliźnie też jeszcze w tej godzinie porozmawiamy.
1: I o Rianie.
0: Yeah.

Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. .com. Zapraszamy.
3: Wyobraź sobie nowe mieszkanie, gotowe do zamieszkania, z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie.

0: I found you w Melo Radio. Słuchajcie, społeczeństwo jest podzielone, bo jest taka reklama w internecie.
1: No.
0: Rihanna rzekomo wywiesiła wielkie majtki w Nowym Jorku, żeby
1: Stanin
0: zareklamować.
1: Też, tak, tak, mają rzucać taki cień na drogę, na ulicę.
0: Tak, i to jest reklama jej marki, ale żaden mieszkaniec Nowego Jorku tego nie widział, więc być może jest to wygenerowane w AI.
1: No dobrze, no to jak ktoś jest w Nowym Jorku, to poprosimy o zdjęcia majtek Rihanny. Ty, poczekaj, Didi do mnie pisze, co jest grane.
0: Uważaj na ASAPa.

0: wiosna.
1: Jak to wiosna?
0: Chciałabym bardzo. No, o wiośnie będzie w newsach.
2: Ja wiem, że jest jesień.
0: Ale o wiośnie w Polsce. Tak, idzie wiosna.
1: No to są bardzo dobre informacje na dzisiaj.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Magnetic The Bauza.
2: I u nas też czuć wiosnę na antenie Meloradia. Ten numer punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już podkręcamy tempo.

0: Honestly.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Posłuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
6: Ula Harciarek, on the mic. Pijany 17-latek jechał na hulajnodze i prawie potrącił policjantów. To historia z Zielonej Góry, mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej.
7: Młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością. Nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności.
6: Miał 1,5 promila alkoholu. Wulkan Etna wciąż nie śpi, dlatego lotnisko w Katanii na Sycylii będzie zamknięte dziś do godziny 22. Port radzi, by sprawdzić status swojego lotu. Miliarder Bill Gates nie pozostawia złudzeń. Jak mówi, żaden rząd nie jest gotowy na zmiany, jakie wprowadzi sztuczna inteligencja. Do niedawna podchodził do niej optymistycznie. Na progu jesieni ponownie zakwitły magnolie i pierwiosnki. Tak jest w Łodzi, a to wszystko przez pogodę, która bardziej przypomina wiosnę.
8: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Zapraszamy Was z Mikołajem do Hiszpanii.
9: Tak jest, tam... No dzieje się. Dzieją się rzeczy
8: gorąco.
9: Niestworzone.
8: Iga Mikołaj, hej.

0: Cynical, to Two Colors. Melorady, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A Anna Lewandowska to jest nasz crush. Zarówno mój, jak i Mikołaja. My uwielbiamy Anię Lewandowską za jej...
0: Ja bardziej Roberta, no ale okej, mów dalej.
1: Za jej całokształt. I Anka Lewandowska, słuchajcie, bo teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych właśnie z Robertem, pojechała do Barcelony, do Hiszpanii odwiedzić znajomych, bo się stęskniła.
0: I tak se poleciała do Barcelony?
1: Sama.
0: Sama poleciała i co? I teraz Robert został z dziećmi i on będzie teraz płakał, że musi dzieci kąpać albo coś takiego, nie?
1: Ale ona musiała odwiedzić Alvaro.
0: A, racja, no tak.
1: No spokojnie, trzeba dzielić uwagę.
0: No nic, do dobrej pogody życzymy.

0: David Guetta. Justin Bieber.
1: No to nie można tak Justina pozostawić.
0: To You w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nasz wydawca...
1: O! Wyłączyłaś sobie mikrofon.
0: Komputerem. Przepraszam. To w ogóle było mega dziwne. Nasz wydawca znalazł bardzo dziwny artykuł, z którym się zupełnie nie zgadzam. Mianowicie... Nie powinno się analizować związków z czatem GPT, bo podobno ten czat mówi ci to, co ty chcesz usłyszeć.
1: To ten, co wkręcał ostatnio typowi, że jest Jezusem i się tam skończyło prawie tragedią. Mówimy o tym samym, tak?
0: Mówimy o tym samym, natomiast niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie analizował swojego związku z czatem GPT.
1: To dawaj jakiś kamień. Leży tu jakiś?
0: Nie, nie ma żadnego
1: kamienia.
0: Masz szczęście,
1: że nie ma.
0: To bym już jutro do pracy nie przyszła prawdopodobnie. Nie, no słuchajcie, no mi się zdarza czasami analizować swój związek.
1: No ale to jest, to nie myśli, to jest takie, wiesz...
0: Ale świetne porady mi daje.
1: No, ale to ona ci nie daje porad takich, wiesz, obiektywnych, tylko ci pisze to, co chcesz usłyszeć.
0: Nie, na przykład ostatnio mi czat napisał tak, nie przejmuj się, idź na zakupy, rozładuj emocje.
1: No tak, wydaj wszystkie pieniądze, nie?
0: Działa, działa, jest mi lepiej.
1: To.

0: All of My Love w Meloradio. Słuchacie Freak Fightu, a my chyba się hajtniemy, Mikołaj, wiesz?
1: Ale to są drogie rzeczy, zwłaszcza jak chcesz, żeby na twoim weselu zagrał ktoś taki, no nie wiem, taki, wiesz, taki najlepszy w Polsce.
0: No ja chcę bardzo.
1: No to sprawdzimy, ile trzeba zapłacić Zenkowi.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co do...

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Po reklamie.

0: BFF, ja Mikołaju szukam sukni ślubnej. Salę już znalazłam dla nas. To teraz tylko wykonawca.
1: No to Zenek może. Wiesz,
0: spoko, fajnie.
1: No taki taki przyjemny gościu i nie bierze jakoś dużo. Za jedną piosenkę raptem 35 tysięcy.
0: Za jedną piosenkę 35 tysięcy złotych?
1: No tak, no bo jak chcesz, żeby zagrał dwie, to już będzie 50.
0: Wow, mnie nie stać. Ty stawiasz?
1: Mogę ci zaśpiewać.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: Zrywam zaręczyny, zrywam.

0: Neptunica. What if? Tak podkręcamy tempo właśnie w Melo Radiu, a tutaj zacytuję taki polski klasyk. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brad Gensa. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie.
1: Świetnie, że o tym mówisz, bo w newsach będzie o breakdance'ie.
0: I będzie ich więcej niż pięciu.
2: A już o 16 zagramy!
0: I like Marlon Hofstadt i South Star.
1: Ale podkręcimy tempo punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już gramy.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie. Co jest grane w Inowrocławiu?
7: 35 lat na scenie i wielki powrót do miasta, w którym wszystko się zaczęło. W ramach Inno Classic Festival w Inowrocławiu wystąpi zespół Quidam. Jubileuszowy koncert odbędzie się 16 października o godzinie 19 w Teatrze Miejskim. Na scenie obok obecnego składu grupy pojawi się pierwsza wokalistka zespołu Emilia Nazaruk, a gościem specjalnym będzie Colin Bass, muzyk legendarnej grupy Camel. Publiczność usłyszy aż 3 koncertowe sety prezentujące różne odsłony twórczości Quidam. Warto wspomnieć, że to finałowy przystanek 6-koncertowej trasy z okazji 35-lecia istnienia zespołu. Jubileuszowa trasa zakończy się właśnie w Inowrocławiu, czyli rodzinnym mieście grupy. Pamiętajcie, 16 października, Teatr Miejski, 35-lecie Quidam. Nie może was tam zabraknąć. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
8: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
9: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
10: Mają być ostrzejsze kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle.
10: To odpowiedź na katastrofę kolejową pod Radomiem. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł z dużej wysokości. Szczegóły ustalają ratownicy. ABW apeluje, zgłaszajcie służbom nietypowe sytuacje w pobliżu strategicznych obiektów. To może być na przykład latający dron. 25 Polaków wystąpi na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich wśród kategorii na przykład breakdance. Start 31 października.
8: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i Gaduziuk Mikołaj Kujawiński i będzie też incydent kałowy.
9: Tak, ale tym razem nie na basenie, o dziwo.
8: Szok.
9: No i niedowierzanie.

0: To już taki klasyk. Hi-Fi Superstar w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Powiem wam, że chciałabym mieć tyle samozaparcia, co Joanna Wietrzyk w zawodach Hyrux w Pekinie.
1: Tak, Joanna Wietrzyk to jest Australijka o polskich korzeniach i występowała na Hyruxie w Pekinie. Hyrux to jest taki sport, który na przykład uprawia Anna Lewandowska. I tam szukała miejsca do treningów w Chicago. Ale w Australii to tam ewidentnie mocniej trenują. Przede wszystkim psychikę. Ponieważ pani Joanna podczas biegu dostała problemów żołądkowych i nastąpił tak zwany incydent kałowy.
0: Ale wiesz, ja to szanuję, że mimo wszystko dobiegła do mety.
1: Czyli mimo, że paszport australijski to...
2: Polska, gurum!

0: David Guetta, Never Going Home Tonight w Meloradiu. Słuchajcie, jest kolejna drama w internecie, tym razem za sprawą Rudzielca, znanego piosenkarza Ed Sheeran kontra Macklemore. Macklemore to też jest taki piosenkarz, który miał supportować Eda Sheerana podczas koncertu, ale już tego nie robi, nie będzie robił, ponieważ Ed Sheeran powiedział nie.
1: A dlaczego tak powiedział, Iga?
0: No bo dlaczego Macklemore powiedział Free Palestine, Ed Sheeran uznał, że no nie. Nie zgadza się z tym twierdzeniem najwyraźniej.
1: Nie zgadza się, żeby na przykład tam nie zabijali dzieci w tej Palestynie, tak? Dobrze.
0: Tego teoretycznie nie powiedział, natomiast internet uznał, że Ed Sheeran przegiął, stracił 500 tysięcy followersów na Instagramie.
1: Wiesz co, no jakby temat też jest troszkę głębszy, bo tam Macklemore wydał całe oświadczenie na Instagramie, tak, gdzie właśnie opowiadał, że, bo tam Pink też podobno miała z nim jakiś problem, chciała go skancelować, ale szybko usunęła swój post. Ciekawe dlaczego. No i powiedział, że no przecież Ed Sheeran i Pink, to nikt tutaj nie jest ofiarą, oni są bogaci i zdrowi i wracają potem do swoich willi z basenami, nie? Więc...
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że no to jest rudy człowiek. Czego się spodziewać?
1: No tak. No poszło, umówmy się, o pieniądze, bo tam wszedł jakiś właściciel stadionu i powiedział, nie, nie, pan Macklemore tu nie gra, bo mi się nie podoba, co on mówi.
0: A za co ty byś mnie skancelował, Mikołaj?
1: W sumie za nic. Ja jestem przeciwny kancelowaniu.

0: Take Me Back. Kygo i Max McNown, a na zegarach mamy punktualnie 16:28 i 18 sekund.
1: Wow, zaimponowałeś mi, że umiesz tak bardzo w liczby. To tak jak z Colim, on musi umieć świetnie w cyferki.
0: No, tylko chyba niedobrze je odczytuję na zegarku.
1: O tym pogadamy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.

0: Ja to chyba muszę Skolima do swojej własnej piersi przytulić.
1: Czemu?
0: No bo on się nie wyrabia, no jest zmęczony, takie mordercze tempo ma tych koncertów.
1: No tak, lata między jednym a drugim helikopterem, nie?
0: Ojejku.
1: Się namęczy.
0: No biedny chłop, no tyle pracuje, tyle zarabia tych pieniędzy, no nie ma kiedy odpoczywać.
1: No tak, ale też nie ma kiedy na koncerty dojeżdżać, ponieważ po raz kolejny Skolim spóźnił się na występ, 2 godziny tym razem, i mówił, że po prostu były jakieś burze na Śląsku i nie doleciał dlatego.
0: Nie, bo najważniejsze jest to, jak facet kończy, nie jak zaczyna.
1: Aha. Czyli jak kończy za późno, to też jest według ciebie dobrze.
0: Muszę to przeanalizować.
1: A jak zaczyna za późno, no to też chyba źle, nie?
0: Masz rację. Wycofuję się ze wszystkiego, co powiedziałam.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek Take It Slow w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Czy ty jesteś fanem siatkówki, Mikołaj?
1: Właśnie tak średnio, ale być może zostanę, bo słyszałem, że ma być więcej sportu w ogóle w telewizji publicznej i ma być więcej siatkówki między innymi.
0: I tam mamy sukcesy, więc dobrze.
2: No i w newsach będzie o siatkówce, bo nasi siatkarze grają.
1: Polska górą!
3: A już o 17:00 zagramy
1: nasz ulubiony numer, który nazywa się Galaxy.
0: No proste. I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Tak jest, bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: emocje. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókniach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Co jest grane w Inowrocławiu?
7: Co jest grane? Grany jest spektakl Prawy do Lewego, czyli odświeżona wersja jednej z najbardziej znanych komedii teatralnych. Tym razem w centrum wydarzeń znajdzie się pani minister, która spotyka się z posłem opozycji w hotelowym pokoju. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Detektyw za oknem, trup w szafie, francuski kelner i cała seria nieoczekiwanych wydarzeń sprawiają, że na scenie robi się naprawdę gorąco. W obsadzie m.in. Ewa Gawryluk, Joanna Moro, Tomasz Oświeciński i Jarosław Boberek. Spektakl odbędzie się 27 września o godzinie 15:30 i 18:30 w Teatrze Miejskim. Słuchacze, jeśli lubicie komedie pełne pomyłek, zwrotów akcji i dobrego humoru, warto to zobaczyć na własne oczy. Pamiętajcie, 27 września, 15:30 i 18:30 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Nie może Was tam zabraknąć. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
8: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
9: Ula Harczarek on the mic.
10: Wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą, zapowiada Ministerstwo Obrony, to po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Syreny zawyją jutro w województwach podkarpackim i lubelskim, ale spokojnie, to będą ćwiczenia. Spadła liczba ogłoszeń o pracę, tak było w sierpniu, za to przybyło ogłoszeń w branży bankowej czy nieruchomościach. Trzymajmy kciuki za naszych siatkarzy. Na Mistrzostwach Europy zagrają dziś z Ukrainą i łatwo nie będzie, ocenia nasz libero Maksymilian Graniczny.
11: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki.
10: Ten pojedynek o 18:00. Bieszczady będą chronić eskulapa. To krytycznie zagrożony gatunek węża. Powstaną więc kopce rozrodcze i specjalny drewniany domek.
9: Boję się węży trochę.
8: Wąż jest bezpieczny, wystarczy go nie drażnić.
9: Może dlatego się ich boję, bo je drażnię.
8: Aha, no to przestań.
9: Nie, no żartuję, nie drażnię węża. Mam przynajmniej taką nadzieję. A dzisiaj potrzebni nam będziecie, jak zawsze po godzinie 17, bo mamy pytanie.
8: Tak jest. WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.

0: Britney, plaża.
1: Pięknie.
0: Zrobiłam cenzurę.
1: Spokojnie.
0: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? No to może pora wezwać księdza.
0: Wow, to tak faceci chorują, jak mają 36
1: i 9. Męskie przeziębienie to nie jest żart, dobrze? To nie są przelewki.
0: No to ja też tematycznie módlmy się za nasze zdrowie.
1: Co mówimy? Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Lordly w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Zasłuchałam się, przepraszam. Bardzo lubię ten kawałek.
1: Nie dziwić się.
0: I lubię też to, że możemy na was liczyć, drodzy słuchacze. Nasze dzisiejsze pytanie brzmiało: co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was dalej.
1: Tak jest. Karolina na sam początek.
2: Zawsze mówimy masakra, ale mam katar.
0: O, kichawka taka.
1: No, dla kobiet to taka, o, kichawka, ale dla nas, facetów, to jest sprawa życia i śmierci, prawda, Mikołaj?
3: Mózg mnie od tego smarkania boli.
1: No właśnie, boli nas mózg. Wiesz, to się może źle skończyć.
0: Nie ma nic gorszego niż mężczyzna, który ma 36,9, naprawdę.
1: Oj, dokładnie. Bo wtedy mówimy takie słowa.
4: Morwa kać!
0: O, rany!
1: To chyba chodzi o to, że morwa, taka roślina, taki krzew, kadzi. I to się jakoś tam wdychuje, nie? Wdycha, przepraszam bardzo. Ja też jestem przeziębiony, dlatego mnie mózg boli.
0: No to co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was. WhatsApp, Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Przeziębienie na literę M. Let's go!

0: Jaka sympatyczna nowość w tym Meloradiu. Wasted, tak podkręcamy tempo i gramy najlepiej w całym kraju.
1: A propos Wasted, to jak ja jestem przeziębiony, to się czuję jak w GTA, kiedy wyskakuje Wasted na ekranie właśnie.
0: Dlatego sprawdzam, co mówić podczas przeziębienia na literkę M.
1: Aga?
2: Muszę spisać testament.
0: Ojej.
1: No ja też muszę to zrobić, rzeczywiście przydałoby się.
0: Bo ty jesteś stary, nie chory.
1: Ale wiesz, jak nie spiszesz, nie, to cała twoja kasa idzie na państwo.
0: No to szybko trup, na mnie
1: przypisuj. Lepiej się tym zainteresować. Co mówimy, gdy jesteśmy przeziębieni? Na literę M odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

ten kawałek do reklamy.

0: Mockingbird to Tiesto, który kocha Polaków. Ostatnio tak mówił, że ma takie specjalne połączenie z nami.
1: My też bardzo go kochamy, bo robi świetną muzę.
0: Mam nadzieję, że jak wystąpi, to nie będzie chory, bo przeziębienie to nie jest miękka gra. Co mówimy, kiedy jesteśmy przeziębieni?
2: Zaczął się maraton męczeństwa.
0: Oj, to prawda.
1: My coś w redakcji o tym wiemy.
3: Moja córka mówi, a to mogę zostać w domu?
1: Pytanie, czy ona mówi prawdę?
0: No właśnie, ja nigdy nie pytałem, bo zawsze można powiedzieć nie, tylko udawałem, że umieram.
4: Mówimy miodu.
0: Trzeba dać miodu. Ale komu? To już niech każdy sobie sam odpowie.

0: Silva Bampa, Fit Olek, On yeah. Tonight.
1: Oluś, co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M?
2: Matko Boska, czemu tutaj trzeba było przyjść, a nie zostać w łóżku?
1: Czy wiesz to z autopsji?
2: Nie, absolutnie. Ja jestem w ogóle nieprzeziębiony, absolutnie nie boli mnie gardło. Wszystko
0: no
2: jest
0: nie
2: okay.
0: wiem, bo ja słyszałem różne tutaj, wiesz,
2: ty
0: oskarżenia.
2: Słyszałeś w ogóle różne rzeczy.
0: Słyszałem oskarżenia, kto to roznosi te
1: oskarżam
0: zarazy.
1: Oskarżam cię!
2: Jak zawsze ja. Zawsze tak, za każdym razem, jak ktoś jest chory, to jest to moja wina.
1: Ej, bez kitu za każdym razem.
2: Niesamowite to jest. A już o 18:00 zagramy Lumix Self-Aware, on nie jest chory. Chyba, że jest chory na robienie dobrej muzy.
0: Albo się przeziębił dzisiaj przez ciebie zresztą i nawet o tym nie wiesz.
1: A żemujesz się z nim.
2: I gadaj buzi na zdrowie wszystko.

0: Reklama.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
1: O reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
10: Łódzki magistrat pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest podejrzenie, że portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom, mówi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
11: Chodź na tej łódzkiej stronie fałszuje zgody marketingowe, to znaczy wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
10: Sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy osób. Prokuratura apeluje do poszkodowanych przez zonda krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury nie wystarczy. Liderzy rynku AI w USA wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Ich zdaniem armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. W Singapurze będzie można dorobić na czytaniu, ale kasa nieduża. Za 50 dni czytania raptem 3 zł.
9: No to się chyba nie opłaca.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, po czym poznać, że przyszła i przychodzi już powoli jesień? No po tym, że jestem przeziębiony. Przeziębiony pychu, siemano. Słuchajcie, ból gardła trochę jest, ale to nie zabierze nam energii najlepszej możliwej na ten wieczór. Thomas Gray i Heaven to na pewno za moment. Nia i inne Sam Say w remiksie od Felixa Jaena. To mam też przygotowane. Lumix i Self-Aware. Tak, wchodzimy w 18. To co? Lecimy, tu pychu, raz jeszcze. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Kevin, to Thomas Gray w Meloradiu. 8 minut po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po taką zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę on zawibruje u kogoś z was. A już teraz dobre wibracje od Lambry i Tripsa. Chyba

0: Dany Sodeko, If Only You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: A jak kasa, to oczywiście wybieram numer telefonu do kogoś z was, kto był na meloradio.pl, no i zgłosił się po szybką kasę. Jedną z tych osób jest Marta, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo ona pieniędzy trochę potrzebuje, bo dużo w jej życiu się ostatnio wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Siemano.
0: No cześć, słuchaj Marta, powiedz 200 od Melo, gdybyś dostała, na co byś się chciała wydać, bo w twoim życiu to dużo pięknych rzeczy ostatnio się wydarzyło.
2: Tak. Ostatnio właśnie planuję wesele we wrześniu. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 zł od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej

0: że nie są zadowoleni po prostu z imprezy, czyli z tego, że nie dostali po prostu napoi, jedzenia
1: i ty się boisz,
0: i tak
1: że ty
0: dalej.
1: Tych napojów i jedzenia dobrego nie dowieziesz, tak? Dlatego ci
0: no
1: się
0: właśnie, dlatego
1: Marta,
0: muszę się zaopatrzyć.
1: Uwierz w siebie, dziewczyno! A do tej wiary w siebie ja dokładam jeszcze 200 zł na tą nowiutką porcelanę. Taka szybka kasa od Mela w tym momencie trafia w twoje ręce i w twoje worki w sumie.
0: No to super, to mi się bardzo na pewno przyda.
2: Szybka kasa od Melo Radio.

Kiedyś było Maju Maj, no i stało się wielkim wiralem. Czy Maj Oh Maj w takiej formie też nim zostanie? Nowość na Playce Meloradia to Criss Cross Amsterdam. Jak się okazuje, wiele rzeczy w Amsterdamie potrafi rozweselać. Muzyka też. O ciekawe, czy zamiast złotych płyt tam rozdają na przykład zielone.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Najpiękniejsza piosenka o pupie, jaką słyszałem. Du hast den schönsten Arsch der Welt. To Alexis i w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. No ja dziś trochę nie domagam, jeśli chodzi o gardło. No coś mnie, słuchajcie, złapało, a to oznacza jedno. Jesień się zbliża. No i w tym roku kalendarzowa z tą astronomiczną się dogadały. No i startują jednocześnie 23 września, czyli za, szybko licząc, 8 dni. No patrzę za okno i jakoś tak nie dowierzam, że to nie już. No ale niech im będzie. To tak dla równowagi, ja jeszcze pogram mocno letnia. Edge of Desire to Jonas Blue i Malif, jedna z nowości na naszej playlist.

0: Nie ma jesieni, oficjalnie ją odwołuje razem z Calvinem Harrisem i I Am RR. To Thinking About You. Tak podkręcamy jeszcze mocno letnio tempo. Przed 19 ona za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dog, See How Does It Feel. Ten numer punktualnie o 19, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Po reklamie. Idę w melo.
2: Wiecie, co jest w was niesamowite? Że potraficie czytać w myślach. Udowodnię, że macie taką supermoc, no bo już w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale wcześniej gramy masę muzy. Edward Maja i kultowe Stereo Love. To za moment, How Does It Feel? To na dobry początek. Tu Pychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w melo.

Poza tobą nic, to Oliwka w Mela Radio. Mocna rzecz, u mnie totalnie miłość od pierwszego usłyszenia. 8 minut po 19, na to dobry czas na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak zawsze, zasady są banalnie proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No a dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, która jest chyba najczęściej używana, a najbardziej, najpewniej, najczęściej kojarzona z jednym dniem tygodnia. Mowa o niedzieli. No i jest ta rzecz zazwyczaj dość ciężka. No dziś nie jest łatwa, ale wierzę, że dacie radę. 321-321-777. Ten numer telefonu już za moment się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. A ja w playce myślę o najlepszych hiciarach. I takie dla was mam. Robin Schulz, Francesco Yates i Sugar. To już teraz Shimza i Fire za moment. No i za chwilę też gramy.

0: Naša rumunská priateľka. Olivia Adams, Stranger. A ja mám bardzo ważne pytanie. O czym myśli Pychu? No właśnie, o czym myśli Pychu, czyli ja zapraszam, żebyście dzwonili 321-321-777, to jest mój numer telefonu, tutaj możecie dzwonić, no i próbować zgadywać, o czym myśli Pychu. No dziś myślę o rzeczy, która jest używana i tak w sumie najczęściej kojarzona z niedzielą, z tym dniem tygodnia, no i ta rzecz jest zazwyczaj dosyć ciężka. No to co, dzwońcie 321-321-777, to jest mój numer telefonu, no i mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, no i właśnie ją widzę. No to odbieram, no i próbujemy zgadywać. Siemano, jak masz na imię?
1: Siema, tu Kacper.
0: No cześć Kacper, to o czym myśli Pychu?
1: Myślę, że myślisz o grzechu pierworodnym. Słyszałem taki żart kiedyś.
0: Nie, nie, o to chodzi, ale jest to dość oryginalny strzał. To odbieramy z drugiej linii. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba...

0: No hej, z tej strony Magda.
1: No cześć Madzia, to
0: słuchaj, ja tu myślę, że on myśli o pysznym rosołku po ciężkiej sobocie u mamusi.
1: A, czekaj, ale sobota u mamusi ciężka? To raczej chyba sobota ciężka na mieście i ciężki rosołek potem.
0: Po ciężkiej sobocie na niedzielę o rosołek.
1: Ale dobry strzał, ale nie o to chodzi. Ale słuchajcie, jesteśmy już chyba w miarę blisko, no to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Marta z tej strony.
1: No cześć Marta, no to o czym myśli Pychu?
2: Myślę, że to jest tłuczek do mięsa.
1: Do 4 razy sztukę, jak to się mówi. Marta, w tym momencie skiety Meloradia trafiają do ciebie. Ty lubisz takiego schaboszczaka sobie w niedzielę opierniczyć?
2: No pewnie.
1: No i to jest odpowiedź prawdziwej Polki, no. O czym myśli Pychu?

Anton Fodera i Becky Hill to Say Something w Meloradio. Jedna z naszych nowości, 19.28 na zegarach, a w polskiej ekstraklasie odrabiamy zaległości, a konkretniej robią to niektóre drużyny, które poprzekładały sobie mecze, walcząc w eliminacjach do europejskich pucharów. No i tak Raków Częstochowa właśnie walczy z Zagłębiem Lubin. No i drużyna z Częstochowy, co nowe w tym sezonie, prowadzi na razie 1-0, 64 minuta, a o 20.30 Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze. Jeszcze jakieś tam jedzonko albo napoje zdążycie sobie kupić na wieczór.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

0: Oj, dziewczyny i chłopaki, 16 minut do 20 już mamy, a to oznacza, że wtorek prawie za nami. Jest się z czego cieszyć. A teraz mam dla was zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Blondyś. Ta dziewczyna zresztą w blond włosach to kanadyjska DJ-ka i producentka, no ale też aktywistka na rzecz ochrony środowiska. Co mnie wcale nie dziwi, bo ona recykling lubi, zrobiła nową wersję wielkiego hitu Madonny, Frozen, a tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Blondyś i Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, zobaczcie i usłyszcie, czy wam się ten numer podoba i przypada wam do gustu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Marlon Hofstadt, I Like w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 20, no a ja chciałbym się mega dowiedzieć, gdzie wy w tym momencie podsłuchujecie Meloradia. Jak tam wam mija wtorkowy wieczór? Dajcie mi znać o tym, gdzie teraz słuchacie Melo, co się u was dzieje. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki, no dobra, będę miał coś z naszego Melo merchu. No a dla was wszystkich mamy dobre granie po 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: Ten numer punktualnie o 20 przejmie plejkę Meloradia, przejmę ją też ja i mam nadzieję, że wasze piękne głosy. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
3: Na zegarach mamy już 20. Marta na WhatsAppie Melo napisała, że ona podobnie jak ja mierzy się z bólem gardła. U niej jeszcze katar w gratisie. No mam nadzieję, że u was ten wtorkowy wieczór mija lepiej, a jak mija, gdzie teraz słuchacie Melo Radia, co robicie? Dajcie mi znać głosówkami i wiadomościami na naszym WhatsAppie. Możecie to zrobić totalnie za free. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Ten numer pasuje idealnie. Jazzy w Melo. To Can Deny It, 15 minut po 20, a ja was zapytałem, gdzie wy w tym momencie słuchacie Melo Radia, w jakich sytuacjach wam towarzyszę? No i między innymi Michał się na WhatsAppie Melo odezwał.
1: Siema, siema, ja wieczór spędzam na rozłożeniu pizzy i słuchaniu Melo Radia. Pozdrawiam.
0: No tak niucham i czuję, że pizzunia musi pachnieć po prostu cudownie. No jedyne co to mogę sobie wyobrazić, bo mi to na razie zostaje nic. Słodkie nic. Jak u Calvina Harrisa, Sweet Nothing, już teraz w Melo.

Sia w remiksie od Alana Walkera. To Move Your Body w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i właśnie, Move Your Body, taka godzina, że pewnie wielu z was gdzieś na siłowniach, a jeśli nie, no bo dzisiaj wam się nie chciało, to jutro trzeba pójść koniecznie, warto chodzić na siłownię, trochę się poruszać, ruch to zdrowie. No ja wiem, że jest ciężko, trudno, że się nie chce i wcale nie mówię tego ja, który na siłownię się nie zebrał od 3 miesięcy. Ale przynajmniej fajnie wam pogram, nieważne gdzie jesteście, nawet na siłowni, ale Lost Frequencies jego nowość. Melo Radio.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

zrobię ten kawałek do reklamy. Meloradio.

0: Topic. Jej 12 no i ten nieśmiertelny sample. Kencraft 400, A Better Day. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21, za chwilę nówka Sztukot, Marshmello i Cameron Whitcomb. No a ja muszę wam zdradzić troszkę tutaj kuchni radiowej, no bo ja tutaj nie siedzę sam, jest ze mną moja wydawczyni Karola.
1: Witam serdecznie.
0: Która przybiegła do mnie i powiedziała, mam newsa, musisz o nim powiedzieć. No to mów.
1: Tak, to jest news o silnych kobietach i ja uważam, że jestem taką silną kobietą, Aleksander.
0: Ale co, że kobiety są teraz tak bardziej silne, tak?
1: Tak, no bo patrz, ja pracuję sama, jeżdżę do pracy sama, wracam sama wieczorem, robię zakupy, no mordo. Mhm. Dużo tego. Jestem silna.
0: A kto wczoraj odkręcał słoik w twoim domu?
1: Nie ja.
0: Czy to nie był twój chłopak?
1: No był, no i co?
0: Aha.

0: I can't be the only one, to Jonatas i Sira w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 21. Dzień olewania systemu. Właśnie wyczytałem, że takie coś dzisiaj świętujemy, no ale są takie systemy, które akurat warto przestrzegać i ich nie olewać. Na przykład zmianowe, te w pracy. Bo jak się na nich nie zjawicie, to oleje was nie system, a wasz szef.
1: A już o 21 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. Ten kawałek punktualnie o 21 zagra w Meloradiu, bo stara złota zasada mówi: kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie. Idę w melo.
2: No i mamy już punktualnie 21 na zegarach, to co? Kiedy inni gadają, to my gramy. Taka stara złota zasada Meloradia, więc trzeba ją podtrzymywać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To w tej godzinie będzie Haven i I Run, Tobi Romeo, Fly High. Od tego sobie zaczynamy. Tupychu, siemano.
1: Meloradio. Idę w melo.

Take Me Back to Kygo w Melo Radio. A za chwilę tułeczki w ruch, będzie DJ Unhousecat i numer ASAP. Kiedy macie w planach zakupy? Nie róbcie ich tylko jak pewna mama z synem z Piły, to w Wielkopolsce. No poszli tam na zakupy do jednej z drogerii, napakowali do toreb kosmetyków, ale skasowali tylko część z nich. Drugiej części w ogóle nie wyjęli z siatek, no i ten sprytny plan się nie udał, bo wszystko zobaczyli ochroniarze. No i tyle z tego było, 290 zł mieli zaoszczędzić, a tu lipa. No mama tłumaczyła się, że to za namową syna tak zrobili, no bo on chciał wziąć udział w pewnym challenge'u. No i drodzy rodzice, ja mam apel, no wy się od nas, gówniarzy, wiele możecie nauczyć, ale może nie takich rzeczy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tak podkręcamy tempo. 21:29 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No a wiadomo, taka kasa zawsze się przyda, bo zawsze jakaś pierdółka jest do kupienia w domu, a może trzeba dołożyć sobie do jakiegoś takiego mini marzenia, które chce się spełnić. No posłuchajcie, na co szybką kasę na przykład wydała Ewelina, która już jakiś czas temu zgłosiła się do naszej zabawy na meloradio.pl.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to też może być plan. Jeżeli wy macie taki albo jakiś inny, to wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać, no bo szybką kasę możecie mieć totalnie za free. To chyba uczciwy deal. Meloradio. David Guetta i Hypoton. Ich nowość. You and I. Me and you. Gramy już teraz w Meloradio.

Reason, Starry Oaks i Lawinia w Melo Radio, a za chwilę coś dla fanów szybkiej jazdy. Idealnie o tej porze wjedzie Gibbs i Drive. Sobota, dzień mopa. Znacie takie powiedzenie? Na pewnie wielu z was robi porządki właśnie w sobotę. No a ja natrafiłem na artykuł, ile kosztuje sprzątanie naszych mieszkań. No i jak się okazuje, no trzeba wyłożyć od 3 do 5 stówek za takie jednorazowe sprzątanko. No to miesięcznie może podchodzić nawet pod 2000 zł. To ja sobie może jednak zostanę przy mopie. No słuchajcie, jest dużo plusów. Można sobie pośpiewać, podenerwować sąsiadów z rana.

Iben, a także Easy Bizu, to All of My Love, nówka sztuka na playliście Meloradia, tak dobiegamy do 22, ona już za moment wybije. Jak kończycie pracę, to zbijam z wami pionę, no i życzę wam dobrej nocki, ale pamiętajcie, że to, że 22 się zbliża, to nie oznacza, że kończymy granie, bo będzie dużo dobrych numerów w Melo.

Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 krołap, główne danie nie

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie